0: SK Braniewo.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK Praniewo.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

obrazy, nie na mnie. Obrazić się pośle ją na wybiegi. Lens jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,

0: Reklama.
1: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Piątek w Braniewie ze zmiennym zachmurzeniem, okresami dużym z deszczem. W ciągu dnia dosyć silny zachodni wiatr, 9 stopni teraz, maksymalnie dzisiaj do 12-13. Weekend z podobnymi temperaturami do 12 stopni. Jutro możliwy deszcz, w niedzielę więcej słońca. Poniedziałek ma być deszczowy z 10 na płucie. Kolejne dni podobne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Więcej patroli przy szkołach na Mazowszu. To reakcja premiera na ataki nastolatków w Ostrołęce i Podwyżkowem. Napastnicy użyli ostrych narzędzi. Służby badają, czy sprawa ma związek z internetowym wyzwaniem. Służby poinformowały także o udaremnionym ataku w sierpcu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii Podwyżkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. Ażeby wstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
5: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
4: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
6: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
4: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
3: A przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób. Nocny wstrząs w kopalni Budryk na Śląsku. Górników szybko ewakuowano na powierzchnię. Nikomu nic się nie stało, ale wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane. Do wstrząsu doszło w kopalni w Ornotowicach, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Silny hal w Tatrach. Kolejka na Kasprowy Wierch została wstrzymana, a Tobr ostrzega turystów przed wyjściem w góry. Nadchodzi też załamanie pogody. Na Podhalu spadnie deszcz, a na wyższych partiach Tatr możliwy jest śnieg.
0: SK Braniewo News.
7: Rafał Maliszewski. Zaczęło się w Amsterdamie. Powieściopisarka Agnieszka Zakrzewska gościła w braniewskiej bibliotece. Autorka od ponad 20 lat mieszka w Holandii. Tam też powstała jej pierwsza powieść.
8: Opisywałam właśnie te doświadczenia i te moje przygody na początku emigracji.
7: Spotkanie było okazją do rozmowy o pisaniu, inspiracjach literackich, a nawet krótkiej lekcji niderlandzkiego. Z kolei Biblioteka Elbląska zaprasza 14 października o 18 na spotkanie z Joanną Gierak-Onoszką, reporterką i autorką głośnych 27 śmierci Tobiego Obeda.
9: No i piątek, piąteczek. Słuchajcie, jak mówiła moja babka. Luz, bluz i orzeszki.
10: Dla wszystkich czekających na bluza mam informację, tego w Esce nie będzie.
9: Piątki luźne wątki, wchodzę tuż obok babci, dajcie znać jak u was.
11: Słuchajcie, ale naprawdę, można o wszystkim. Można dać znać, że się wstało, albo że się nie wstało. Można sprzedać Opla albo opowiedzieć suchara. No,
10: dzwońcie do nas z każdym problemem, a jak nie macie problemu, to dzwońcie jeszcze bardziej. O.
11: No to ciekawe, kto będzie pierwszym słuchaczem dzisiejszego dnia.
10: 664-402-302.

0: Dziękujemy bardzo.
1: To jest Jason Derulo po tygodniu w Polsce. 8 minut po godzinie 6, fajnie, że z nami jesteście. No właśnie, kto jest pierwszy dzisiaj? O to was pytamy. Halo, halo.
2: Siema, Kamil z tej strony. Kierowca ciężarówki o 4 na nogach. Pozdrawiam.
3: Bardzo dobrze. Nie na nogach, tylko na oponach. No,
1: to ja mówię, jeśli na chwilkę. Wczoraj widziałem na autostradzie, jechałem długo. Mhm. Pan zajechał panu tirowi, malutki zajechał temu dużemu.
0: I przehamował specjalnie.
1: I przehamował specjalnie. Słuchajcie, to był jakiś koszmar. Nie róbmy tego i w ogóle nie wjeżdżajmy przed tiry w ostatniej chwili, no bo ten ładunek, który mają na padze najczęściej. Oj. Niektórzy, to jest spory, no i nie da się tak wyhamować po prostu.
0: Niektórzy mówią, że to się nazywa ambicja. Niezdrowa ambicja.
3: Albo ciężar życia.
4: Polska
3: no ale odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
5: No siemanko, słuchajcie, to lecę z Białegostoku, zaczął padać deszcz. Zabieram moich kolegów z Warszawy, Marka, jeszcze jednego takiego Polka i jedziemy sobie na rowerki do Stronia Śląskiego.
0: I ile przejedziecie?
5: No, gdzieś tak będzie, może 600.
1: 600 kilometrów na rowerach?
3: To my wszyscy razem w studiu tutaj tyle nie przejechaliśmy.
0: Przez całe życie.

0: dobrze. Jesteśmy, dobrze, jesteśmy.
1: Ranny? Dobry. Pracowanie.
2: Ulubiona osoba wszystkich chyba u nas w radiu, czyli Basiula. Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry.
3: Gdybyśmy dzień dobry, mieli Jadziu. Ci przyznawać nagrody, to byś dostała wszystkie nagrody. Tak. I Oscary, i Emmy, i Grammy, wow. I kryształową kulę, i telekamerę.
2: To nie, do tego kryształową kulę, bo ty dobrze tak tańczysz, prawda, Jadziu?
1: Tak. Chyba.
4: Z gazetami. Z gazetami między innymi. Są gazetki, dzieje się, ojejku, dzieje się.
3: No i okazuje się, że od dzisiaj mamy załamanie pogody, co ci, którzy już wyszli na zewnątrz, zauważyli. Dawno nie było takiego załamania. Wczoraj w niektórych miejscach 26 stopni, dzisiaj w niektórych miejscach maksymalnie 13 ma być.
2: Do tego wiatr do 100 km na godzinę. I deszcze.
3: Tak,
2: liście.
3: I
2: liście na drogach. Uwaga, bo bardzo ślisko rzeczywiście w wielu miejscach i niewidoczni ludzie. Uwaga na odblaski.
3: No więc skoro oficjalnie zaczęła się już jesień, to potrzebujemy od ciebie, Jadzia, porady filmowej albo serialowej. Tak. Co oglądać pod kocykiem z herbatką?
2: Bo przecież wiadomo, że nie słuchać radia, nie?
4: Tak, wiadomo. Nie, w ogóle. Tak.
1: Może być jakiś horror?
2: Horror?
3: Może
2: być. A coś polecasz? Coś fajnego? Jakiś Freddy Krueger czy coś innego?
1: To obrady Sejmu sobie włączyć.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Ja skorzystam z tej polecajki. No, bardzo dobrze.
3: Będziesz miał taki dramat, horror, komedii romantycznej tam tylko brakuje, ale komedia bywa.
2: Taki tytuł.
1: Czasami.
2: Marszałek kontratakuje.

0: 25 minut po godzinie 6. Mamy piątek i chcielibyśmy powiedzieć, że jest fajnie, że jest dobrze, ale prawda jest taka, że w newsach Paulina będzie mówiła o tym, że będzie drożej.
1: No właśnie, stacje benzynowe każdego dnia znowu te ceny podwyższają. Na początku była duża obniżka, potem tak jak żabkę nas gotują trochę.
0: Hała.

0: SK. SK. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Dzisiaj na termometrach w Braniewie maksymalnie 13 stopni, obecnie 9. Dzisiaj możliwy przelotny deszcz, a w regionie dosyć silny zachodni wiatr. Jutro ciągle możliwy będzie deszcz, a na termometrach w sobotę w Braniewie maksymalnie 12 kresek na plusie. Niedziela ze zmiennym zachmurzeniem i okolicami 10-11 stopni w ciągu dnia.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nocny alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Mieszkańcy po 23.00 dostali alert RCB po rosyjskich atakach na Ukrainę. Wojsko podarowało myśliwce. Po kilkudziesięciu minutach alert został odwołany. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dziś drożej na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy do 6,90 zł, a za olej napędowy maksymalnie 7,82 zł.
13: SK Sport News.
15: Iga Świątek walczy o półfinał turnieju w Pekinie. Dziś zmierzy się z Elise Mertens. Polka wygrała oba dotychczasowe pojedynki z Belgijką, nie tracąc seta. Początek meczu o 13, a zwyciężczyni zagra o finał z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Svitolina. Piotr Zieliński z nagrodą we Włoszech. Reprezentant Polski został wyróżniony na gali Premier Gentleman. Piłkarz Interu Mediolan otrzymał statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu. Gala promuje zasady fair play w futbolu.
16: Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: Dzień dobry. Tu radio z samego rana. W piątki luźne wątki, więc jak ktoś ma jakiś problem, proszę zadzwonić, rozwiążemy. Jak ktoś nie ma problemu, to jeszcze lepiej, żeby zadzwonił, to nie będziemy musieli rozwiązywać.
19: Po męsku to wziąłeś, wytłumaczyłeś. Mansplaining w praktyce.
20: No to gramy! Muzyka!

0: Kuba, piątek w Radiu SK, 6:36, cały czas temat aktualny, wolne wątki.
1: Przypominamy, że chłopaki nie płaczą, ale płacą, na pierwszej randce przynajmniej, żeby zrobić dobre wrażenie, a potem to już.
0: To już pójdzie, no. Tak. To już pójdzie sam.
2: Wujek, dobra rada. Dziękujemy, wujku, to była fantastyczna rada, nie słuchajcie go.
1: W piątki są luźne wątki, każdy może na jaki chce temat. Słuchajcie, macie suchara, dzwonicie, macie problem, dzwonicie, leżycie, dzwonicie, wstaliście, dzwonicie.
2: I jak potrzebujecie pomocy, też dzwonicie, halo.
3: Witam Radio SK, pomocy, Mirek z tej strony. Wróciłem z urlopu, który rozpocząłem 2 września. Nie wiem, jak ten dzień dzisiaj przeżyję w firmie, ale wsparcie z waszej strony jest mega wymagane.
0: Jak możemy pomóc poza muzyką i dobrym słowem?
2: To jest akurat proste, szybkie i na temat, mianowicie wrócić po miesięcznym urlopie w piątek.
0: Mm-hmm.
2: Wow, mistrzostwo świata.
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: kama gotowa do śpiewania?
1: Zawsze, o każdej porze dnia i nocy.
0: Bardzo dobrze.
2: Ściszę słuchawki sobie.
1: Edzia, Edzia!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Edyta z nami z samego rana, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Pochwal się, które. No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj.
4: 28.
1: Edytka, a jak ty się w ogóle czujesz? Bo z tego co wiem, to jesteś młodą mamą.
4: Tak. Która wróciła do pracy właśnie.
0: Po macierzyńskim, tak?
1: Tak, dziękuję Janki, że nie powiedziałeś, że po urlopie macierzyńskim, bo słowo urlop uważam, że jest obraźliwe w tej kwestii.
4: No. Też tak uważam, dokładnie.
0: I po jakim czasie? Ile to trwało?
4: Półtorej roku.
2: A to już jest wszystko, co można wykorzystać? Czy tam, bo słyszałem w telewizji?
4: Nie, to wszystko na dwójkę miałam zwiększone trochę.
2: A co z tym babciowym i jakimś tam jeszcze innym takim dodatkiem, że mama wraca, a tu jednak może jeszcze chwilę sobie pokorzystać z benefitów?
1: Nie no, babciowe tak,
4: to nie jest takie łatwe.
1: Babciowe to wtedy, kiedy babci płacisz za to, że babcia się opiekuje.
0: A ty do roboty.
1: No, a ty do roboty.
4: Tak.
1: No ale właśnie, i jak, powiedz mi, jak ty się czujesz, kiedy wróciłaś do tej pracy?
4: Ciężko.
1: Co jest najcięższego? Opowiadaj, my tu ci naprawimy, no.
4: No chyba to takie wstawanie bardzo wcześnie rano.
0: Ale powinna być przyzwyczajona, no, do tego wstawania po półtora roku z dzidzią.
4: Gdzieś tam się da pogłaskać i śpimy dalej.
1: Słuchaj, może spróbuj tego samego ze swoją szefową.
0: My ciebie teraz pogłaszczemy urodzinową stówką. Wykorzystaj tę sprawę, tę sytuację, ta kasę na coś przyjemnego dla siebie.
2: To jest tak, że ona wypłata przed wypłatą.
1: Życzymy ci tego, żeby było ci lekko, miło i przyjemnie, żeby dzieciaki zdrowe rosły bez żadnych katarów i innych rzeczy, bo wiemy wszyscy rodzice, jak to jest na jesień.
0: Moje dzieciaki są teraz, są w formie katarowej, jest pięknie w domu.
1: No, pociągająca sytuacja. No i wszystkiego najlepszego w dniu twojego święta.
4: Dziękuję bardzo, bardzo miło.

0: przepraszamy, musimy panu ładnie pan śpiewa, ale przerwiemy panu.
1: No i już menadżer Damia do Dawida ma z nami problem.
2: Słuchajcie, jak smakuje Bigos, jakbyście opisali?
1: To jest smak polski, jakbyś wgryzła się w centralną Polskę.
3: Jakby to powiedzieć, no dla mnie bomba, no.
2: To ja nie będę wcale mówić, że to będzie pierwsze pytanie w naszej zabawie siódma wygrywa, które zaraz po siódmej.
1: A dobra, to nie mów tego.
3: Nie mów.
4: Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Do 13 stopni ze zmiennym zachmurzeniem dzisiaj w Braniewie. Możliwy przelotny deszcz. Do tego okresami nieco silniejszy zachodni wiatr. Weekend jesienny. Sobota okresami pochmurna z deszczem i 12 na plusie. W niedzielę nieco więcej słońca i do 11 stopni bez deszczu. W sobotę możliwy jeszcze nieco silniejszy wiatr.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Zbliża się siódma, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dziś sąd zdecyduje o losie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Do tragedii doszło w Leszczy-Dolenowinach. Nastolatek ranił 3 osoby, 37-letnia woźna zmarła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów, pobrano mu też krew do badań. O jego przeszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
5: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
4: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
6: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
7: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
8: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
4: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
3: O szczegółach już teraz Michał Skolimowski.
9: To właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczy-Dolenowinach podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
10: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
9: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
3: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski. I jeszcze Kielce i akt wandalizmu w samym centrum miasta. Zniszczono słynne lustro w chodniku, warte prawie 90 tysięcy złotych. Sprawcy szuka policja. Kluczowe mogą okazać się nagrania z monitoringu.
0: SK Braniewo News.
11: Rafał Maliszewski. Pies na śmietniku. Policja udostępniła film z monitoringu miejskiego, na którym widać, jak kobieta ciągnie ciężką walizkę do wiaty śmietnikowej przy Browarnej w Elblągu. Wewnątrz był martwy pies.
12: Tożsamość tej kobiety została już ustalona. Policjanci sprawdzą teraz okoliczności tego zdarzenia.
11: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Natomiast wyniki sekcji pozwolą ustalić, czy nad zwierzęciem się znęcano. Gmina Pieniężno szuka inwestora. Cel? Stworzyć atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów nad jeziorem Taftowo w Glebiskach. Samorząd czeka na propozycję do 30 października.
13: Jankes. Jankes.
14: Kama.
13: I Wiktor.
14: W Radiu RTSK.
15: Panie i panowie, mamy piątek, a jak piątek, to luźne wątki piątkowe.
16: Tak jest.
15: Kto pierwszy?
17: Przed chwilą napisał do mnie słuchacz, czy może prosić o jakiś dobry dowcip, żart na antenie.
15: To oczywiście, bo skoro można wszystko, to można też suchary.
18: Witam Radio SK, usłyszałem, że jest dzień na suchary u was, także się dołączę do tej imprezki. A więc tak, co robi pająk na laptopie? Ściąga muchy z sieci.
15: Sieć, internet,
16: siedzę,
15: muchy.
17: Sieć kumam, ale muchy?
15: No,
16: muchy, a nie muchę.
15: No, ale to było fajne.

0: Teraz pewnie wiele słuchaczy usłyszało nas i pomyślało, o, siódme wygrywa, nie? Jeszcze chwila, tak za jest. Chwilę zabieramy się za Bigos, w siódme wygrywa.
1: Uno momento jeszcze.
2: A ja muszę wam powiedzieć, że ostatnio w M Obywatelu, którego do niedawna byłam wielką fanką, złożyłam wniosek o nowy dowód osobisty i byłam zachwycona tym, że nie muszę wychodzić z domu i złożyć ten wniosek. Po czym dostałam informację, że i tak muszę pójść do Urzędu Miasta, bo jeszcze muszę odcisk palca zostawić i podpis.
0: Zapraszamy, polecam, ale kilka kroków do przodu już jesteś.
2: Nie, no prawie się udało.
1: Na papierze wszystko wygląda znakomicie, bo od 1 stycznia nowego roku, który się zbliża i zaraz będzie, kolejna cudowna nowość w M Obywatelu się zapowiada.
0: Okej.
1: Chodzi o to, że będzie można całą rejestrację swojego nowego samochodu przeprowadzić tylko przez aplikację.
2: Brawo. A co będzie z tablicami rejestracyjnymi?
1: No właśnie tu jest ten jeden myk, tak zwany, bo wszystkie formalności załatwisz w apce, ale tablice rejestracyjne nie wyskoczą ci z telefonu, prawda?
0: No. A nie wysyłają?
1: Wysyłają Pocztą Polską.
0: A wysyłają, czyli teraz nie będzie. Zamiast stać w kolejce w urzędzie, będziemy stać w kolejce na poczcie. Dziękujemy!

0: Dawid i Margaret, Dawid Kwiatkowski, Margaret Wrodziuska, kwadrans po godzinie 7, to już teraz.
1: Uwaga, mam bardzo ważny komunikat do przekazania.
0: O, prosimy.
1: Regulamin naszej zabawy oraz przepis na Bigos znajdziecie na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
4: No to dzwonicie.
0: Zabrzmiał jak lektor, prawda?
4: Tak, prawie. 664-402-302. Można już teraz dzwonić i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo inaczej to nie będziemy rozmawiać.
0: O, no i pani powiedziała.
4: Krótko, szybko poważne, i na temat.
0: Siadaj, mała. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: O, słychać dobrze.
4: Dobrze, to rozmawiamy.
3: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
4: Nie uwierzysz. Pierwsze pytanie polega na tym, że musisz opisać, jak smakuje Bigos.
5: To jest po prostu niebo w gębie. To jest zbieranina wszystkich możliwych, najcudowniejszych rzeczy w jednym garnku.
4: Weź przestań, bo się ślinimy.
0: No, smacznego życzymy. Ja bym teraz przy Bigosiu bym z samego rana.
1: Uwaga, proszę się skupić. Czy filateliści kolekcjonują buty marki Fila?
5: Nie, to znaczki niestety.
0: Czemu niestety? No dobrze, no. Bardzo fajnie. Lećmy dalej. Wisła. Wisła płynie z gór do morza, czy z morza do gór?
5: Z gór i to chyba w Wiśle wypływa i płynie do morza.
4: Czyli z dołu do góry.
0: Czego nie rozumiem?
6: Jest dobrze, płyjmy dalej.
4: Słuchaj, czy Jankes mógłby się przespać w ten piątek u ciebie na kanapie?
0: Dzisiaj jest piątek.
5: Mógłby, zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, widzimy się później.
4: Piąte. A czy Wiktor mógłby się przespać w sobotę na podłodze?
5: Żona będzie trochę niepocieszona, ale zapraszam serdecznie.
3: Szóste.
4: No to boję się zapytać, czy ja mogłabym zostawić ci psa na całą niedzielę?
5: Dzieciaki będą zadowolone, poproszę, lecimy z tym.
0: Bardzo dobrze.
3: Siódme.
0: I uwaga, ostatnie.
1: W rewanżu, u kogo z nas chciałbyś się przespać ty?
0: Wspaniałe te pytania.
5: U Jankesa.
0: Przepraszam bardzo, nieczynne. Ja dzisiaj jestem u kolegi, naszego słuchacza. Dzisiaj nie da rady.
1: Klucze zostaw, ty lubisz zostawiać w różnych miejscach.
0: Bardzo dobrze, zapraszamy oczywiście, dziękujemy, no ładnie dzisiaj było, poszło i był Bigos i są nagrody.
4: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl

0: B jak piątek, B jak prohibicja.
1: Tak jest, podobno przegłosowali o tym zaraz w newsach na terenie całego kraju.
0: Od tego weekendu?
1: Od tego nowego roku.
2: Ale czekaj, jeszcze chwilkę mamy, Kama. Jeszcze potańczymy.
3: To ów.

0: Reklama.
1: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
1: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
3: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Dzisiaj 9 października to Światowy Dzień Jaja i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów Sztuki, chyba już niestety zamierającej. Dzisiaj w Braniewie zmienne zachmurzenie, okresami duże z deszczem, do 13 stopni maksymalnie na termometrach. Do tego dosyć silny zachodni wiatr. Jutro sporo chmur z niewielkimi przejaśnieniami i też możliwy deszcz.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie szkoły w Legionowie na Mazowszu zamknięte. To reakcja na ataki w Ostrołęce Podwyżkowem. Podstawówki numer 3 i 7 znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem. Policja sprawdza, czy ten wątek ma związek z atakami. Nocna prohibicja w całej Polsce. Sejm uchwalił zakazy sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Nowe przepisy mają wejść w życie od stycznia. Obejmą też całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, w tym piwa.
4: SK Sport News.
6: Piłkarskie emocje w Ekstraklasie. Dziś startuje 10. kolejka. O 18.00 Wieczysta podejmie Wisłę Płock, a później Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice. Jutro Hit i Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków. Hubert Hurkacz z awansem w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6 i przeszedł do drugiej rundy turnieju. Teraz przed nim wielkie wyzwanie, starcie z Nowakiem Djokovicem.
7: Jankes. Kama.
8: I Wiktor.
7: Radio SK.
9: Kawka się leje w piątek, 7.31, to do kawki może słucharka co jakiegoś.
10: O, panie.
9: Dawaj. Przegryzienia.
11: Hej, SK, tak a propos suchara, to mam takiego jednego fajnego, świetnego. Czemu blondynka zbiera butelki w więzieniu? Bo chce wyjść za kaucją. Pozdrawiam.
9: Dziękuję.
10: Dolej tej kawy.
9: Bolej.
12: Mam żart do żartu.
9: Okay, no to super, dawaj.
12: Okazało się, że tam nie ma butelek.
9: O!
12: A wiecie, to nie ma.
13: Ale wiecie dlaczego?
12: Dlaczego nie ma?
13: Bo tam są wszyscy zapuszkowani.
9: Dziękujemy. No to teraz czekamy na kolejnego słuchacza, który odbije piłeczkę.

0: piątki mamy luźne wątki, czyli przypominamy, każdy na każdy temat. Pochwalić, popłakać, posucharzyć, poprzytulać, wszystko można.
1: Wszystko można.
2: To ja jako matka dwóch nastolatek mogę ponarzekać?
0: Dawaj.
1: Prosimy oczywiście.
0: I przy okazji poopowiadać.
1: Uwaga, Kamada, dawaj.
2: Ja mam szczerą nadzieję, że moje dzieci teraz nie słuchają, żeby nie wyszło, że wezmą przykład. Bo pewien 14-latek z miejscowości Roczyny, to na południu Polski,
1: na dole,
2: zawinął rodzicom auto i przejechał.
3: 14-latek.
1: Prawdziwe auto?
2: Tak. Z czterema kołami. I przejechał 750 kilometrów aż do Kołobrzegu, gdzie został odnaleziony przez policję.
1: 700 kilometrów, 14-latek jechał. Ale sobie. Może jakiś taki, wiesz, taki dorodny, dużo włosów miał, nikt nie poznał.
0: Po pierwsze, trzeba docenić, jeżeli w ogóle coś tu można doceniać, że udało mu się tyle przejechać bez żadnej kontuzji, wypadku, przypadku, pokonał całą trasę. Dojechał na miejsce tam, gdzie chciał, znalazł się w Kołobrzegu.
1: No. Pojechał nad morze.
0: Tak.
1: Nad morze. To może chciał... pojechał tak, no właśnie, zobaczyć bunkry pewnie, nie? Nad morzem.
0: Były czy nie?
4: Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście.
1: Nie wolno.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: I po reklamie.

0: poniedziałku do piątku o poranku nastaje taki moment, kiedy prawie wszyscy Polacy zastanawiają się, a może włączę tryb samolotowy, a może wyciszę telefon, żeby tylko do mnie nie zadzwonił.
1: Nie wszyscy. Nie wszyscy, bo ci, którzy piszą do Nosela, liczą na to, że ta druga strona odbierze.
0: To jest właśnie ten moment.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy do pani Barbary, żebym się dodzwonił?
4: Tak.
3: Kłaniam się, Śrów, tak mnie czyta po tej stronie. Telefonuję, bo wy u mnie będziecie, proszę pani, na lokalu spali, bo widzę, że żona zarezerwowała wam. To pani, tak?
4: No niekoniecznie do mnie, ale jak już pan dzwoni.
3: Nie, bo ja mam do wszystkich, proszę pani, bo pytam się, czy pani też będzie chciała korzystać z pralki.
4: No myślę, że nie.
3: Nie? Bo tam będziemy, proszę pani, dach robili i wata szklana będzie. I jeżeli wy tą watę szklaną będziecie mieli tutaj przekładać, bo ona będzie w różnych miejscach, no to warto, żebyście przeprali sobie ubrania, żeby was nie kuło po tej wacie szklanej.
4: Aha, okej, no wiem.
3: I warto, proszę pani, przeprać w 90 minimum, żeby to, proszę pani, nie kuło później. Bo jak wy weźmiecie z łóżka, przełożycie gdzie indziej, no to wiadomo, to już wam się to jest jak ziep.
4: Aha, no to dobra, no to niech pan wstawi, no bo co?
3: No i dlatego muszę wiedzieć, czy pani będzie chciała się przeprać, to pani nie będzie przeszkadzało.
4: No nie wiem, co panu powiedzieć. No teraz jestem w trasie, trochę jestem taka...
3: Aha, to niech mi pani powie, co by było dla pani najłatwiejsze, tak? To ja się tam dopasuję.
4: A co inne mówią, to ja się dostosuję.
3: Mówią, że owszem, watę szklaną przestawią i będą musiały się prać, ale tutaj mają problem, proszę pani, z wysuszeniem tego.
4: No to powiem tak.
3: No.
4: Zapakujemy więcej ciuchów.
3: To co, pani wszystko wie, tak?
4: Tak.
3: No gdyby były jakieś pytania, to proszę je kierować do Karoliny.
5: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu SK.
4: Okej.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: No dobrze, no znowu wkręcał, robi się godzina 7.55, 5 minut, bo nie z nami godzina 8.
1: Co ty tak szeleścisz?
2: Bo mam fakt przed sobą, słuchajcie. Czytam tak. Polski aktor zdjął buty w pociągu i rozpętało się piekło. Dariusz Kordek chciał pochwalić się przyjemną
0: butami,
2: podróżą.
0: Czy stopami?
2: Stopami, trzymał je na fotelu naprzeciwko. No i internet pisze, że to niedobrze. Pytanie do was. Można czy nie można kłaść stopy, podnosić w pociągu?
0: Ja jestem na nie.
1: Zapytajmy się pana Glapińskiego.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama. I Wiktor.
4: W Radiu RTSK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
13: Już to czytałyśmy?
12: Już to wymyśliłam.
11: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
22: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Piątek w Braniewie ze zmiennym zachmurzeniem, okresami dużym z deszczem. W ciągu dnia dosyć silny zachodni wiatr, 9 stopni teraz, maksymalnie dzisiaj do 12-13. Weekend z podobnymi temperaturami do 12 stopni. Jutro możliwy deszcz, w niedzielę więcej słońca. Poniedziałek ma być deszczowy z 10 na plusie. Kolejne dni podobne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Groził atakiem w szkole w Szczytnie. 16-latek został zatrzymany przez policję.
4: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ustalili i zatrzymali 16-latka, który, jak się okazało, jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby.
3: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. 16-latek trafił na komendę, gdzie prowadzone są czynności z jego udziałem, a funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Tymczasem policja dementuje doniesienia o krwawym piątku. Służby poinformowały, że nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. W rejonie szkół w całym kraju większa liczba policyjnych patroli i jest to reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu pod Wyszkowem i w Ostrołęce. Łączymy się teraz z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest Dawid Olszewski.
5: Tak, jestem. Dzień dobry.
3: Rozmawiałeś z rodzicami i uczniami. Pytałeś o nastroje i wzmożone patrole policji. Co usłyszałeś?
5: Od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
6: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
5: Pani, widzę, odprowadziła dziecko.
6: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
5: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno pierwsze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
7: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo te kamizelki albo opaski z napisem policja.
5: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadnego patrolu nie widać.
3: Dziękujemy, to był Dawid Olszewski. Sejm zablokowaniem nielegalnych treści w internecie. Posłowie przegłosowali ustawę, która ma przyspieszyć usuwanie nielegalnych materiałów w sieci. To druga próba wprowadzenia tych przepisów, a poprzednią ustawę zawetował prezydent.
0: SK Braniewo New.
2: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Pozorowany wyciek gazu. Służby powiatu braniewskiego doskonaliły swoje umiejętności podczas ćwiczeń, które odbyły się na terenie przeładunku gazu w siedlisku w gminie Braniewo. Scenariusz zakładał awarię, wyciek gazu oraz konieczność ewakuacji poszkodowanych. Służy głównie klubom sportowym i szkołom. Jeździć jednak może tu każdy. Lodowisko Helena w Elblągu rozpoczęło sezon. Łyżwy można wypożyczyć na miejscu.
8: Każdy, kto nie posiada swoich własnych, może przyjść, wypożyczyć. Na pewno każdy znajdzie swój rozmiar.
2: Mówi Natalia Szrama. Szczegóły na stronach elblągskiego Mosiru.
9: Jankes.
10: Jankes.
9: Kama. I Wiktor.
10: Radio RTSK.
11: Yeah, dokładnie, bo to jest piątek. Piątek, 9 października.
12: Czy jest na sali lekarz?
11: Napiłem się taką porządną kawkę, no, słuchajcie, podwójne espresso właśnie wypiłem.
13: Skoro dzisiaj luźne wątki w piątki, to dawajcie, można wszystko. Naprawdę prężnie działa sekcja suchara.
14: Nawiązując do waszej prośby o dowcipy, suchary, mam taki jeden, mój ulubiony. Zawsze nim próbuję rozbawić żonę, ale nigdy nie wychodzi. Dlaczego Indianom jest zimno? Mm-hmm. Bo Kolumb ich odkrył.
15: Próbuj dalej!
16: No dobra, trochę śmieszne było.
11: No było.
13: Mamy dla pana brązową statuetkę po piersi Karola Strasburgera. Wyślemy ją pociągiem.
11: Wzajemnie.

0: zatańczył do tego numeru.
1: Bardzo dobrze, prosimy o więcej.
2: Ciekawe, czy jakiś startup my moglibyśmy wymyślić w końcu, bo nie o startupach śpiewali. Żeby jakieś pieniądze konkretne człowiek w życiu zarobił, a nie tylko.
0: Co dzień nie wymyślamy startup, jak jesteśmy tu o 6, no i startupujemy.
3: Nie, weekend się zaczyna w związku z tym, ja wymyślam stop up, a nie start up. Bo ja zamierzam odpoczywać i nie pracować.
2: A to akurat dobrze się składa, bo pogoda się od tego momentu ma tak zepsuć, że nic, tylko siedzieć w domu.
3: Oj, dobra, cieszmy się złotą jesienią, jeśli jeszcze możemy. No.
2: Dzisiaj jeszcze ewentualnie, to są tak zwane ostatnie podrygi, ostrygi, a potem już tylko zimno, brudno,
0: z górki,
2: mokro, wieje.
3: Ale faktycznie eksperci mówią, że druga połowa października, w szczególności początek listopada, to będzie jeden wielki, nieustanny deszcz.
0: A początek listopada, bardzo ważne święto, to jest dobra informacja, ma być dużo deszczu, tak?
3: Tak.
0: To jest dobra informacja dla wszystkich, którzy planują mycie nagrobków, pogoda zrobi to za was.
2: Jak uważasz, że zawsze jest zła informacja, to Jank jest tak zrobi,
0: że jest.

0: Mam koleżankę, która kocha Sombra. Powiedziała to ostatnio mi.
1: Werka? Kochasz?
2: To mogłam być ja. Radio
3: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: Mogłeś tu być. I nadal możesz, jeżeli oczywiście wskoczysz na apkę SK-ową, zgłosisz się do naszej zabawy. Odlot ściśle tajny, żeby potem nie mówić.
0: Że właśnie
1: że się nie było.
4: Słuchajcie, ja mam takiego kolegę, za chwilę go poznam, który bardzo lubi szczupaki. I tak się składa, że jest razem z nami.
5: Halo?
6: Halo, halo?
1: Tomek? Cześć Tomeczku, dzień dobry.
5: To ty lubisz rzeczywiście szczupaki?
6: Tak, lubię szczupaki.
1: A generalnie lubisz ryby?
6: Oj, bardzo lubię ryby.
1: Bo ja podobno niezła flądra jestem.
5: To możemy się zaprzyjaźnić, no zobaczymy jak to się potoczy, bo będzie może i okazja ku temu.
4: Właśnie, Tomek, wytłumacz wszystkim, że ty tych ryb tak naprawdę nie zabijasz, nie łapiesz, nie zjadasz, ty się z nimi kolegujesz.
6: Tak, bo to są moje podwodnie przyjaciele, że tak powiem.
5: To z kim się jeszcze kumplujesz pod wodą?
6: Przede wszystkim nagrywać.
5: Jeszcze raz, proszę? Z kim się pod wodą jeszcze kumplujesz?
6: Z rakami na przykład.
4: Ze starymi oponami, z samochodami zadupionymi.
6: Też.
1: Bo musimy wyjaśnić, że Tomek jest instruktorem nurkowania.
5: Ach, to wszystko wyjaśnia. A kiedy ostatnio nurkowałeś i gdzie?
6: Prawdopodobnie z tego, co mi się kojarzy, to byłem w wodzie wczoraj. Dobrze, ale dobrze to, że teraz dzwonicie, bo być może za, nie wiem, kilka minut też bym był pod wodą.
4: Ale to są cały czas takie rekreacyjne dla własnej przyjemności nurkowania? Czy ty to robisz jakoś zarobkowo? To jest twój zawód?
6: Ja to robię czysto dodatkowo, ale również zarobkowo. Ale również nagrywam bardzo dużo świata podwodnego w Polsce, ponieważ osoby, które gdzieś tam stąpają sobie po lądzie, nie są w stanie uwierzyć to, co tam się tak naprawdę znajduje, a jest naprawdę fantastyczne widoki mamy w polskich jeziorach.
1: Tomeczku, a jeżeli byś poleciał z nami na odlot ściśle tajny ze swoją żoną Weroniką, bo to już tutaj mamy napisane w zgłoszeniu, to czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
6: No myślę, że obowiązkowo.
1: To ogolenoki.
5: Ale puenta wspania. Nie, to trzeba to zrobić. To będzie niesamowite, panie i panowie.
4: Tomek, musisz,
5: Tomek, musisz. Lecimy, bierzemy cię. Lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
6: Super, nie wierzę. Normalnie ja nie wierzę.
5: My też nie wierzymy, że Kama to zrobi.
1: Tomku, mamy już kilka podpowiedzi. Wiemy, że lecimy w miejsce, gdzie kończy się królewska legenda, gdzie są widoki z góry, gdzie
4: historia
1: ściany.
4: Historia zapisana jest na ścianę.
1: Dokładnie. Czy ty masz jakiś pomysł, dokąd lecimy?
6: Nie mam pojęcia, ale tak naprawdę to mnie za bardzo nie interesuje, ważne, że lecę z żoną.
5: A my tam przy okazji jeszcze. No dobra, ale mamy kolejną podpowiedź od naszego fantastycznego pilota, który wyrywa się do podpowiedzi.
7: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
1: Poznań, miasto Doznań, ja tak tylko chciałam powiedzieć.
3: Ściśle tajne.
5: Czyli korki. Dużo korków tam będzie.
4: Słuchajcie, no Malta ma dużo wspólnego z Poznaniem, a...
6: O kurczę.
5: Dlaczego?
4: No Malta, Poznań, poznańska Malta.
5: Aha!

0: Jakoś kiełbasą pachnie w studiu.
1: Nie, to kurczaczek akurat. Drugie śniadanie teraz.
2: Ja jadłem owsiankę, więc to nie wiem, nie ma chyba taki kurczaczek.
1: Za chwilę będziemy konsumować żółwia w newsach.
3: O nie!
4: Informacje o żółwiu.
2: No. Co tam u żółwia słychać?
0: No właśnie, słychać długowieczność i jest pytanie, jak on to robi?
5: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Może o to chodzi w tym slow life.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie. Umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Dzisiaj na termometrach w Braniewie maksymalnie 13 stopni, obecnie 9. Dzisiaj możliwy przelotny deszcz, a w regionie dosyć silny zachodni wiatr. Jutro ciągle możliwy będzie deszcz, a na termometrach w sobotę w Braniewie maksymalnie 12 kresek na plusie. Niedziela ze zmiennym zachmurzeniem i okolicami 10-11 stopni w ciągu dnia.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Strzały policji w Szamotułach w Wielkopolsce. Mężczyzna z nożem wtargnął do zakładu fryzjerskiego.
8: Kiedy policjanci podjechali w to miejsce, mężczyzna ruszył w ich kierunku. Funkcjonariusze użyli m.in. urządzenia służącego do obezwładniania osób przy pomocy impulsu elektrycznego. Kilkukrotne użycie tego urządzenia nie przyniosło efektu.
7: I dopiero wtedy funkcjonariusze użyli broni, powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. 34-latek był poszukiwany, prawdopodobnie był też pod wpływem narkotyków. Zwrot akcji w europejskim futbolu. Aleksander Czeferin chce pozostać na czele UEFA. To oznacza, że nie wystartuje w marcowych wyborach na szefa FIFA przeciwko Gianniemu Infantino. Najstarszy żółw świata pomaga odkryć sekret długowieczności. 194-letni Jonathan zaskakuje naukowców. Badania jego DNA pokazują, że część genów zachowuje wzorce typowe dla młodszych organizmów.

0: Dla niektórych ten piątek zapisze się bardzo mocno w kalendarzu.
1: Różny wątek, że się wnuczka rodzi.
2: Ha, ha. No, to może imienia poszukamy w takim razie. Najlepsze imię dla dziewczynki?
3: No.
2: Tradycja.
0: Takie tradycyjne, no.

0: Tutaj jest K23 minuty i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście.
1: Mamy najlepszych słuchaczy na świecie, ja to dosyć często powtarzam. I Anita przed chwilą zostawiła nam głosówkę na eskowym Messengerze.
2: Cześć kochani, wy nie czujecie się dzisiaj zmęczeni? Bo jeżeli się czujecie zmęczeni, to ja wam powiem już dlaczego. Miałam w nocy taki sen, że mój dom opanowały dinozaury. No i Kama i Wiktor zajęli się ratowaniem dobytku, natomiast Janki wpadł na pomysł, żeby te dinozaury przepłoszyć za pomocą ognia, więc jeździł traktorem wokół budynku i rozpalał ogniska. Ja natomiast cały czas myślałam tylko o tym, jak ja teraz będę chodzić na grzyby, jeżeli w lesie oprócz niedźwiedzi będę mogła spotkać dinozaura.
0: A ja cały czas w tym traktorze z tymi ogniami, no.
1: Ale wyobrażasz sobie, że dzwonisz do naszego szefa i mówisz, szefie, dzisiaj nie przyjdę do pracy, ponieważ jeździłem wokół domu traktorem, żeby przepłoszyć dinozaury.
0: Prosimy o więcej waszych snów.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
6: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
5: Adela, Ain't in LA.
7: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Trwają eobuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34. 99 za parę. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: I po reklamie.

0: Takes, czyli co by nie było, zawsze będzie miło, bo jest piątek i weekend.
1: Jest pięknie, jest wspaniale i fajnie, że z nami jesteście od samego rana. I przypominamy, tak, to ten dźwięk. Już prawie jesteśmy na lotnisku.
2: Cały czas zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny w naszej apce. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj padła kolejna podpowiedź, która brzmi tak.
3: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Mm-hmm. Czyli, które obstawiałeś De Malce, to fajny pomysł.
0: To mogłoby być za proste, po prostu za proste.
2: Ja uważam, że Poznań miasto doznań. Mm-hmm. Ale spokojnie, bo nasi fantastyczni Sońta i Korościel też mają swoje pomysły.
1: Panowie, dawajcie.
4: Cześć kochani, miło was widzieć, pięknie dzisiaj wyglądacie.
0: Dziękujemy.
4: Nie ty, Jankes.
0: O, mi się podoba.
4: To mi się zawsze Jankes podobał.
0: To prawda.
4: Całkiem przyzwoity jak na radiowca jest.
0: Bardzo fajny chłopak, elegancki, mój fajny chłopak.
4: Elegancki chłopak. Miasto, które ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: To może być coś, gdzie trykają się koziołki, bo w Poznaniu trykają się koziołki, albo coś z rogalem świętomarcińskim, albo na przykład trykające się koziołki, co mają rogi jak rogale.
4: Czy koziołki są tej samej płci, bo to może mieć znaczenie.
0: No mam nadzieję, będą jakieś atrakcje. Już wam zazdrościmy, kochani.
2: Ej, ale koziołki to mi się kojarzą z Grecją znowu.
0: Fajnie, że w ramach podpowiadania nie podali żadnej nazwy od siebie miasta ani państwa.
2: Ale powiedzieli, że Jankes jest fajny i zawsze im się podobał. No.
0: Dziękujemy.
5: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: padło hasło come on, to chyba Kama musi zacząć.
1: Uwaga, zaczynam.
0: Dobra, kto drugi w kolejce do pożegnania?
2: Ej, no jest Hany, jest Kasia. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: No jak się macie, dobrze?
1: No zaczynamy pracę, to jest pytanie wątpliwe w piątek.
2: Słuchajcie, to było zaproszenie na wyjątkowy program.
0: A wiecie, co my już mamy? Wolne.
3: To prawda, że weekend zaczyna się
1: bez w pracy macie po tym, co właśnie powiedzieliście.
4: Kama i Wiktor.
1: Chodź, Wiktor, chodź, Jankes, ja was przytulę. Chodźcie się przyjaźnimy.
2: Dziękuję.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj!
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Do 13 stopni ze względem zachmurzeniem dzisiaj w Braniewie. Możliwy przelotny deszcz. Do tego okresami nieco silniejszy zachodni wiatr. Weekend jesienny. Sobota okresami pochmurna z deszczem i 12 na plusie. W niedzielę nieco więcej słońca i do 11 stopni bez deszczu. W sobotę możliwy jeszcze nieco silniejszy wiatr.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest Wienkra. Dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła 9, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policja uspokaja w sprawie internetowego wyzwania. Funkcjonariusze informują, że na razie nic nie potwierdza jego istnienia. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak wygląda teraz sytuacja?
4: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice. Wprowadzający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
5: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
4: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze? Tak,
5: bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
4: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
6: Tak.
4: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
3: A policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren placówki. 9 zarzutów dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń ranił ostrym narzędziem 9 osób, w tym kolegów, nauczycieli i przechodniów. Miał też plecak z domowej roboty ładunkiem wybuchowym. Przyznał się do winy, grozi mu dożywocie, a prokuratura chce jego tymczasowego aresztowania. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens, a początek dzisiejszego spotkania o godzinie 13.
0: SK Braniewo. New.
2: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Gościem biblioteki w Braniewie była powieściopisarka Agnieszka Zakrzewska, która od ponad 20 lat mieszka w Holandii. Tam napisała swoją pierwszą powieść, Do jutra w Amsterdamie.
7: Opisywałam właśnie te doświadczenia i te moje przygody na początku emigracji.
2: W sobotę na Jeleniej Dolinie odbędzie się akcja sprzątania Jeziora Martwego. Zespół nurków zajmie się dnem jeziora, wolontariusze posprzątają brzegi. Wcześniej specjalista opowie o specyfice badań podwodnych i wyposażeniu nurkowym. Sobota, Jelenia Dolina, 10:30.
0: Weekend zaczyna się w SC.
8: No i dzień dobry! Bardzo
9: dzień
8: miło
9: dobry.
8: Nam się z wami słyszeć w ten piątek.
9: Od razu jakoś tak głos lepiej brzmi, kiedy jest to już piątek, a nie na przykład poniedziałek.
8: 9:02. Może
9: zaczynamy.
8: Przecież ma weekend.
9: Jeżeli tak, to dajcie znać. Zawsze mile widziani jesteście na naszym Messengerze. Kasia Węsierska.
8: I Michał Hanczak, dzień dobry. Na czasie. Radio SK.

0: trochę reggaetonu w piątkowy poranek, jak najbardziej, 11 po 9.
1: Ale mamy też trochę dobrych informacji, bo to czas właśnie na takie. 30 sekund tylko dobrych informacji.
0: To 3, 2, 1, 0, proszę bardzo.
1: Wsi policjant został bohaterem. Pies Alfa znalazł zagubionego seniora z Małopolski, który wyszedł z domu i stracił orientację w terenie. W akcję poszukiwawczą zaangażowano czworonożnego policjanta, psa Alfa, i to właśnie on podjął trop i odnalazł 86-latka.
0: Odłożyli smartfony, żeby pisać listy. Ponad 400 osób z całego kraju postanowiło wrócić do tradycyjnego pisania listów piórem na papierze w ramach specjalnej akcji nawiązywania nowych relacji offline. Ludzie wymieniają się odręczną korespondencją i zdobywają nowych przyjaciół.
1: A Kraków sadzi krokusy. Wolontariusze i mieszkańcy posadzili w parku tysiące cebulek kwiatowych, więc wszyscy jedziemy do Krakowa wiosną podziwiać fioletowe dywany.
0: A ja teraz będę pisał list do ciebie, Kasiu. Droga...
1: Siedzę naprzeciwko, możesz mi to powiedzieć. To też jest kontakt offline. To też jest kontakt offline.

0: tak właśnie brzmi piątek w Radiu SK, bo weekend zaczyna się Westa i Gara Feeling Black Eyed Peas na antenie.
1: 19 minut po 9. Przypominamy, jutro 10 października. Szczęśliwi ci, którym dziś prawdopodobnie na konto dotrze wypłata, bo niektórzy dostają 10.
0: A ty dostajesz 10?
1: Nie, ja dostaję 30 i tam już mogłabym 10 dostać kolejną, mówiąc szczerze.
0: Czyli w sumie to mamy taki temat, który pogodzi i tych, którzy już dawno po wypłacie, bo niewiele im zostało, ale i też tych, którzy właśnie tę wypłatę dostaną, a pewnie nie będzie to wielka wypłata.
1: Przysłowiowa dycha na koncie.
0: Macie dychę. I teraz musicie ją zagospodarować tak, żeby sprawić sobie jakąś przyjemność w weekend. Co robicie?
1: Czekaj, szukałabym jakichś promocji na wiele rzeczy naraz, tak żeby kiedyś jak w sklepiku szkolnym kupić jedno, drugie i trzecie. Albo zdrabki bym kupiła dwie.
0: No i byś
1: za
0: przegrała.
1: Piątkę i liczyłabym, nie, no że tam jest duża wygrana.
0: No nie wiem,
1: a czemu jesteś taki pesymistą?
0: Ja jestem pesymistą, bo ja nigdy nic nie wygrałem. No dobra, to czekamy na wasze propozycje. Macie dychę, jaką przyjemność sobie sprawicie w weekend? Nagrywajcie głosówki na Messengerze za darmo.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisy WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
13: I po reklamie.

0: Jeszcze ostatnie powiewy lato od Sylwii Grzeszczak i Mango na antenie Radia Jęska. 28 minut do 10.
1: Zadychę Mango można kupić chyba, nie?
0: Może jakieś takie z promocji.
1: Właśnie, macie dychę, taką wirtualną od nas. No i co zrobicie, żeby sprawić sobie przyjemność w ten weekend, Juliana?
2: Ja za dychę poszłam do mojego ulubionego lumpa, gdzie wszystko jest po 2 złote i wyszukiwałabym najlepszych perełek.
0: To całą stylizację można zrobić. Sukienka, buty, torebka, nawet kapelusz, okulary można jeszcze gdzieś tam złapać.
1: Pójdziesz boso, ale to już zakopały dawno.
0: O butów nie powiedziałam?
1: Nie, butów w tym nie było. A poza tym jeden but 2 złote, drugi but 2 złote.
0: Ale to nadal 5 rzeczy, wszystko wystarczy.
1: Dajcie nam znać, co wy byście za dychę sobie zrobili w weekend. Głosówki na Messengerze Eski. Czekamy.

0: Moglibyśmy coffee rave zrobić. Armin van Buuren i Sasha Everlasting Wester.
1: Może w piątek niektórzy na zdalnym właśnie coś takiego uprawiają jak coffee rave, na przykład przed własnym ekspresem. Gdybyście mieli do wydania dychę w gratisie, co byście z nią zrobili dzisiaj?
0: Daniel?
2: Moi drodzy, za tą dychę? No, kurczę, oczywiście, żebym poszedł do tej swojej ulubionej cukierni i kupił dwa te trójkąty z jabłuszkiem, które są tak fenomenalne, że po prostu aż trzeba pojadę sobie je kupić.
1: O, i namówiliśmy, choć wcale nie chcieliśmy.
0: No, powiem ci, Daniel, dwa trójkąty w jeden weekend to perwersja.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Przeczytam ci, co nasza słuchaczka Ania napisała.
1: No.
0: Pytaliście w radiu, jaką można by było sobie zrobić przyjemność za 10 tysięcy złotych.
1: Nie, nie, nie, Aniu, my mówiliśmy o tym, że za dychę, ale że za 10 złotych. Ale tak to z wami kobietami jest. Facet mówi, masz 10 złotych, a wy i tak słyszycie 10 tysięcy i tak wydajecie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Dzisiaj w Braniewie okolice 12 stopni. Zachmurzenie zmienne, okresami chmur więcej. W regionie możliwy przelotny deszcz. Towarzyszy nam dzisiaj nieco silniejszy zachodni wiatr. Weekend ze zmiennym zachmurzeniem. W sobotę chmur nieco więcej i może popadać. Do 14 na plusie w ciągu dnia i okolice 8-9 w nocy.
8: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał przy sobie nóż z napisem śmierć społecznikom i 11 petard hukowych.
11: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
10: Mówi nam podkomisarz Kamil Sobut z Komendy Stołecznej Policji. Od rana policja prowadzi kontrole w szkołach w całej Polsce. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 10 tysięcy placówek. Zatrzymano 13 osób. To działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom. Poważny wypadek na autostradzie A18 w Lubuskiem. Bus dachował na wysokości Iłowej. 3 osoby zostały ranne, 2 ciężko. Jedną z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. Według wstępnych ustaleń kierowca busa prawdopodobnie zasnął. Zablokowane są wjazd i zjazd z autostrady od strony Iłowej. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. Miasto rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych. Opinie można zgłaszać online do 19 października, a wyniki poznamy 4 listopada.
12: SK Braniewo. New.
9: Krzysiek Jaworski zapraszam. To zaproszenie dla rodziców i opiekunów. W sobotę w Elbląskim Multikinie odbędzie się akcja w kinie o rodzinie.
13: Będziemy rozmawiali, jak wspierać dzieci, jak stawiać granice i zauważyć sygnały, że potrzebują pomocy, z czym mierzą się.
9: Mówi Monika Krupanik z Elbląskiego Ratusza. Szczegóły na stronach Elbląskiego Ratusza. Gmina Pieniężna otwiera drzwi dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał terenu nad jeziorem Taftowo w Glebiskach. Na wstępne propozycje samorządowcy czekają do 30 października. To miejsce ma stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warmię.
14: Weekend zaczyna się w SC.
15: Właśnie kawa? Teraz. Najpierw kawa, potem sprawa. Podoba mi się ten pomysł.
16: No, to możesz iść i zrobić nam dwie. 9:50 jest już na zegarach w Radiu SK i nie tylko w całej Polsce.
15: Ja już nie potrzebuję kawy. Kaśka podniosła mi ciśnienie. Kasia Węsierska.
16: Michał Kanczak, dzień dobry.

0: tak sobie właśnie w weekend wchodzimy z Post Malone i Swaley Sunflower na antenie Eski.
1: 11 minut po 10,
0: czy
1: to właśnie chciałam powiedzieć.
0: Zdarzyło ci się jechać szybkim pociągiem Pendolino?
1: Zdarzyło mi się jechać
0: Nawet razem kiedyś jechaliśmy, tak. Faktycznie głupie pytanie. No to uwaga, bo niedługo będą zmiany w tych oto pociągach.
1: Będą jeździć wolniej, to nie dobre zmiany.
0: Będą jeździły tak samo szybko, ale problem z tymi pociągami jest taki, że ja mam wrażenie, że się jedzie jak w takiej puszce i w ogóle nie ma zasięgu internetu, może dlatego, że też tak pędzi.
1: Pomimo, że tam teoretycznie jest Wi-Fi, które średnio działa.
0: No to właśnie niedługo będzie internet satelitarny. Jeszcze
1: czyli
0: tej jesieni.
1: Starlink będzie jechał za pociągiem. Mam nadzieję, że będzie robił to również szybko, co Pendolino.
0: Elon Musk będzie biegł ze Starlinkiem. No jeszcze tej jesieni mają zacząć się testy tego internetu satelitarnego w pociągach Pendolino i jeżeli testy będą pomyślne, to wtedy z takiego internetu będziemy korzystali najwcześniej w 2028, najpóźniej w 2029 roku.
1: Nie dziwi mnie to, patrząc na opóźnienia PKP, że takie tam są terminy instalacji.

0: What if Neptunika zapytała w Radiu SK.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
0: Wy też pytacie, a my odpowiadamy, to znaczy prawimy.
2: No bo za chwilę wpadnie pani Jadzia, ona wie wszystko, ona umie każdemu poradzić, ma za sobą 18 lat doświadczenia.
0: O, tak. I tak. Gdybyście mieli tylko jakiekolwiek pytanie świata, jakiekolwiek, to gwarantuję, że pani Jadzia odpowie na każde.
2: My otwieramy teraz kącik poradnikowy na Messengerze Radia SK. Możecie napisać albo nagrać swoje pytanie. Może chcecie coś wiedzieć przed weekendem, macie jakieś wątpliwości. Pani Jadzia bardzo chętnie wam pomoże.
0: I proszę pamiętać, nie ma głupich pytań, dlatego na każde będziemy odpowiadać.
2: Piszcie albo nagrywajcie tak, jakbyście za młodu pisali do gazety typu Brawo.
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
6: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
5: Adela, Ain't in LA.
7: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
5: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Wiruan, Dua Lipa, 33 minuty po 10.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: Ho, ho, ho, kto tutaj tak kaszle?
0: Jest piątek, jest z nami pani Jadzia, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To chyba pani sama to pytanie dzisiaj nagrała, które my mamy
2: właśnie,
0: słuchacza.
2: Właśnie, bo mamy prośbę od naszego słuchacza Mateusza, który niestety nam się trochę pochorował.
4: Lekarstwo by pani Jadzia tutaj poleciła na chorobę, w sensie na przeziębienie, bo dzisiaj wszyscy chorują, więc myślę, że wszystkim nam się na pewno przyda.
3: Nie wiem, od tygodnia mnie trzyma, ale najlepiej to się chyba wygrzać.
0: Czyli co, L4 najlepiej?
3: L4, nogi na kaloryfer i już.
0: Dwie pieczenie na jednym ogniu.
2: O ile już grzeją.
0: I szefa nie zobaczy przez jakiś czas.
2: No dobra, to jeszcze mamy drugie pytanie od naszego drugiego słuchacza.
0: Pani Jadziu, pani wie wszystko. Chcę wybrać się jutro na grzyby. Gdzie znajdę ich najwięcej?
2: Pyta Tomek.
3: Wiesz co? Tutaj koło radia na bazarku widziałam bardzo dużo.
0: Ja ceny też widziałam i od razu odwróciłam wzrok.
3: Aha.
2: Ale wy macie rady z kapelusza, naprawdę. Pani Jadziu, dobrego weekendu.
3: No, wzajemnie wam życzę i słuchaczom też.

0: Zadam teraz pytanie, znienawidzone chyba jeszcze bardziej od tego, jakie macie plany na Sylwestra, a to już zaraz te pytania będą padać. Jakie macie plany na weekend?
1: Ale to już rapujemy teraz?
0: Nie, teraz to będziemy wam planować weekend, ale nie ten, tylko i jeszcze taki przedostatni weekend października.
1: Okej, no tak, bo mówisz o akcji Odlot Ściśle Tajny. Rzeczywiście możemy was zabrać na weekend z Eskową ekipą, polecicie.
0: No właśnie, nie wiemy dokąd. I wy też nie wiecie i się nie dowiecie, dopóki nie pojawicie się na lotnisku, z którego ten odlot będzie się odbywał.
1: No chyba, że wcześniej któraś z wskazówek naszego kapitana wam podpowie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Z Poznaniem. Tomek z Wrześni dzisiaj wygrał. Wrześni jest pod Poznaniem. To może tam właśnie, może wszyscy wyjdziemy do Tomka.
1: Ja uważam, że każde miasto ma coś wspólnego z Poznaniem, bo jeżeli tam pojedzie grupa naszych słuchaczy, to się lepiej poznają.
0: I o to właśnie chodzi. Poznanie. Chcecie dołączyć do tej ekipy, to ściągajcie aplikację Radio SK.
1: Tam się można zgłosić za free.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi,

0: na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 11:00 i coraz bliżej weekend, a może u niektórych już się zaczął.
1: Elnor, Back to Yours, tak nazywa się ten hit, który na pewno wpadł wam w ucho. Po 11:00 też wam będziemy grali numery, które wpadną wam w ucho, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: I zapytamy ponownie, co byście zrobili, gdyby teraz wpadła wam dycha do portfela?
1: W latach 90. życie można sobie było za to ułożyć.
0: Ale jedną przyjemność za tę dychę w weekend, jaką byście sobie sprawili, co to takiego?
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
4: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
6: 9 października to Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a dzisiaj na termometrach Braniewie do 12 stopni. Na zmianę słońce i chmury. W regionie możliwy niewielki przelotny deszcz. Wiatr okresami dosyć silny z zachodu. Jutro do południa raczej pochmurno i może przydać się parasol. Później nieco więcej słońca do 13-14 na plusie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: Minęła 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa pilna narada o bezpieczeństwie w mazowieckich szkołach. Dyrektorzy spotykają się z mazowiecką kurator oświaty po atakach w Ostrołęce i Podwyżkowem. O sytuacji w placówkach nasz reporter Jakub Krzyżak rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektorką Warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 114.
8: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
9: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach. Jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, my mamy takie stałe zajęcia w planie.
8: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
9: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
7: Więcej policjantów także przy szkołach na Słowacji. To reakcja na ostatnie ataki w placówkach edukacyjnych właśnie na Słowacji, a także w Polsce. Jest tymczasowy areszt dla dwóch mężczyzn po śmiertelnym wypadku na S10. Do zdarzenia doszło we wtorek pod Kobylanką. Mężczyźni jechali 270 km na godzinę i uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zginął na miejscu, a pasażerka trafiła do szpitala. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im do 20 lat więzienia.
1: SK Braniewo New.
6: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia przeciwko 14 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalny obrót olejem smarowym oraz preparatem antykorozyjnym. Według śledczych grupa odpowiada za ponad 53 miliony złotych uszczupleń podatkowych i wyłudzenie 0,5 miliona złotych podatku. Braniewski dworzec kolejowy odzyska dawny blask. Gruntowny remont zaplanowany przez PKP przewiduje przekształcenie dworca. Na jego terenie znajdą swoje siedziby także instytucje i służby publiczne, m.in. Straż Graniczna czy Służba Celno-Skarbowa.
10: Weekend zaczyna się w SC.
11: I można tego hasła już? Nie... Proszę, a co chcesz zrobić?
12: Iść do domu.
11: Nie, to jeszcze 3 godziny, a, Michał, pomimo, tak, że jest piątek, nie kończymy wcześniej. Wy możecie dla nas iść. Gdybyśmy byli waszymi szefami, to właśnie byśmy was teraz wypuszczali do domu.
12: I zagrali
11: dlatego
12: wam od razu.
11: Dlatego nimi nie jesteśmy.
12: No właśnie. I zagrali od razu hymn for the weekend. No czy da się bardziej muzycznie rozpocząć weekend niż od Coldplaya i Beyoncé?
11: I jeszcze mamy premierę dla was, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. 2 po 11.
12: Kasia Węsierska.
11: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: O, ja już chcę weekendu.
1: Już byś chciał, trzeba jeszcze chwilę popracować. 12 minut po 11, Jamal Policeman za nami w Radiu
0: SK. Swoją drogą, to ja zaczynam też urlop za chwilę, dlatego bardzo chcę już tego
1: właśnie
0: weekendu.
1: Właśnie dlatego zaciskałam zęby, kiedy mówiłam o tym weekendzie.
0: No dobrze, ale teraz wróćmy do spraw finansowych poważnych. Dajemy wam dychę.
1: 10 złotych. Gdybyście dzisiaj mieli, na co byście wydali i dlaczego?
0: Żeby sprawić sobie w ten weekend jakąś przyjemność. Wojtek nagrał głosówkę na Messengerze SK.
2: Ja to bym sobie kupił na promocji kilogram śląskiej i zrobił grilla w weekend.
1: Wojtek, ja bym jeszcze chciała, żeby do tego grilla pogodę dawali w gratisie na tej promocji.
0: Ale z drugiej strony zobacz, że to jest bardzo dobry pomysł. Dwa w jednym za tę dychę, bo i się najesz z grilla kiełbasy.
1: I się przeziębisz.
0: Nie, właśnie się ogrzejesz przy nim, zwłaszcza jak jeszcze nie włączyli wam ogrzewania w domu.

0: Nowa Miley Cyrus, ale za to jaka dobra. 19 po 11.
1: Powiem ci, Kasia, naprawdę różne są potrzeby na weekend. My pytamy o to, co byście zrobili z dodatkową dychą.
0: Dycha otwiera bardzo dużo różnych możliwości.
1: Bardzo dużo. Kamil, prosimy.
2: Ja za te 10 zł to bym poszedł na rynek i kupił sobie 5 par majtek. Bo niestety w obecnych mi się w taktycznym miejscu porobiły dziury. W sumie nie wiem, skąd one tam się biorą i chyba żaden facet nie wie, skąd dziury w majtkach się biorą.
0: Jest adres tego rynku. Gdzie są takie rzeczy za 2 zł za sztukę?
1: O, tutaj niedaleko radia też znajdziesz. Nie pytaj, skąd wiem. Natomiast Kamil, jak to nie wiesz, skąd się biorą te dziury? No wiadomo od czego, no. No po prostu, no fajnie, no.
0: Ja nie będę pytać.
1: No super, gratuluję, zazdroszczę. Radio SK. Autopromocja.
3: Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Czarna jest. Srebrna jest, zielona też jest. Wybór naprawdę jest, w czym wybierać. Opel Frontera dostępna od ręki. GS Hybrid, 145 koni, automat 7 miejsc, pakiet tech i gwarancja 8 lat. Opel Frontera, wybierz swoją i zapytaj o ofertę. Opel HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
20: I po reklamie.

0: O co mu chodzi? To
1: ja
0: o szefie.
1: Sobie bardzo często zadaję to pytanie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ale nam chodzi o to, żeby grać dla was nowości, które zapadną wam w ucho.
0: I będziemy mieli dla was właśnie teraz taką premierę na dobry początek weekendu. Lost Frequencies to jest taki artysta, DJ, producent, który co róż nam dostarcza fajnych hitów.
1: I potem je nucicie pod nosem i prawdopodobnie ten hit też będziecie nucić. Nazywa się Don't Forget About Me, a pan to
0: Lost Frequencies. A teraz zapowiedź jeszcze specjalna. Zapowiedź specjalna. Uwaga, 3, 4.

0: właśnie,
1: ale
0: dlatego...
1: Ale jakąś kasę, to mógłbyś pożyczyć.
0: Ja bym ci nic nie pożyczył, ja już wiem.
1: Ja zawsze oddaję.
0: Kasia, ja idę na urlop, bo podejrzewam, że zapomnielibyśmy
1: ale
0: o tym,
1: nie,
0: że pożyczyłaś.
1: Ale nie wiesz, że oddaję, bo nigdy mi nie pożyczyłeś. 20 minut do 12,
0: ty
1: jestem jak grzeszek za nami.
0: 20 minut do 12, Krzysiek?
2: Mi została godzinka w pracy, a potem zakupki i serniczek dla żony.
1: Czyli kolejna porcja obowiązków.
0: Czyli coś przeschował.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Bardzo dobry to jest numer. Tom Flo, Check in Buddy w Radiu SK.
1: Dobry na początek weekendu. Za chwilę newsy w samo południe, a potem oczywiście gramy wam kolejne hity na czasie, między innymi od Zali, Tylko Kochaj Mnie i Liwka jeszcze
0: Ale
1: będzie.
0: Gdybyście mieli jakiś plan na to, na co wydalibyście ekstra dychę, którą byście od nas dostali.
1: 10 złotych, a nie 10 tysięcy
0: złotych. To dajcie nam znać na Skopa Messenger.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Na niebie nad Braniewem dzisiaj zachmurzenie zmienne. Na termometrach okolice 12 stopni, w nocy 9 na plusie. W regionie możliwy niewielki deszcz, do tego dosyć silny zachodni wiatr. Weekend nie najgorszy. W sobotę nieco deszczu, ale okresami także słonecznie i do 14 na plusie. W niedzielę sporo słońca i 12.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
16: Minęła 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych placówek, już kilkanaście osób zatrzymanych w całym kraju. To efekt pracy policjantów po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze sprawdzają zgłoszenia dotyczące gróźb i zapowiedzi przemocy. Przed szkołami pojawiły się także dodatkowe patrole.
17: Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa.
16: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Dziś w całym kraju zatrzymano 13 osób, głównie za groźby karalne w sieci. Do tego m.in. w szkołach w Warszawie zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
18: Nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, wprowadzanie ministra finansów w błąd.
16: Prace w tej sprawie trwały od maja 2024 roku. Posłowie przesłuchali ponad 50 świadków. Nad wnioskami komisji głosować będzie teraz Sejm. Kierowca busa prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku w Lubuskiem na autostradzie A18 na wysokości Iłowej. Dostawczy bus wypadł z drogi i uderzył w barierę. Na miejscu wciąż możliwe problemy z przejazdem.
19: SK Braniewo New.
20: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Rusza przebudowa dworca w Gronowie Elbląskim. Po remoncie samorząd zagospodaruje część budynku i zyska on nieoczywistą funkcję.
21: Chcemy zrobić tam salę ślubów. Pomyśleliśmy sobie, że to będzie ewenement. To będzie coś niezwykłego chyba nawet.
20: Zakończenie inwestycji planowane jest na początek roku 2028. Wtedy odjadą stąd pierwsze pary młode. W Pasłęku odbędzie się akcja Przynieś szkło, odbierz wrzosy. Za przyniesione szklane opakowania będzie można otrzymać rośliny. Sobota od 10 do 13. Parking przy markecie przyogrodowej w Pasłęku.
22: Weekend! Zapraszamy!
0: zaczyna się w Esce.
13: Południe już też, właściwie można byłoby iść do domu.
1: A ja wiem, dokąd możemy iść w ten weekend. Kamil, nasz słuchacz, w Rzeszowie obchodzi urodziny, tak jak z Kolim. Ale nie wiem, czy robi takie huczne urodziny, ale
13: no
1: możemy do niego.
13: No i już powiedział, czyli nas zaprosił. 2 minuty po 12:00, ja już
1: spokojna. Pozdrawiamy, oczywiście. Kasia Węsierska.
13: Michał Hanczak.
1: Izalia.

0: Laksy.
1: 11 po 12, 10 zł. Naprawdę jeszcze...
0: To niedużo.
1: No właśnie, jeszcze 20 lat temu to bym sobie za to życie w sklepiku szkolnym ułożyła, ale niestety te czasy były i nie wrócą.
0: Ale w tym właśnie jest cała sztuka, żeby za małą kasę zrobić sobie dużą przyjemność w ten weekend i o to was pytamy, jak to
1: wyciągnęliście
0: pytanie.
1: Cieszmy się z małych rzeczy, bo...
0: Jak śpiewała Sylwia Grzeszczak. A Bartek coś doda.
2: Gdybym dostał od was 10 zł, to taką miałem pierwszą myśl, może jakaś kawa, ale nie, jednak nie. Wychodzi ze mnie małe dziecko. Nakupiłbym sobie żelków, dużo żelków i bym sobie po cichutku, w kąciku, na taboreciku zjadł tych żelków. Ojo, jak dużo.
1: Bartek, ale ja zakładam, że ty co miesiąc dostajesz nieco więcej niż 10 zł. Ile razy w całym swoim życiu nakupiłeś sobie tych żelków i usiadłeś na taboreciku i w kąciku zjadłeś?
0: A prawda jest taka, bo ja też jestem fanem żelków, że za dychę to dużo żelków nie nakupisz, bo kosztuje jedna paczka około 5 zł i to w dobrej promocji.
1: No ale
0: więc...
1: to dwie paczki zawsze.
0: Cały... Ale co to są dwie paczki?
1: Cały
0: na
1: problem
0: cały weekend.
1: Dorosłości polegał na tym, że jak byłam dzieckiem, to mówiłam sobie, a jak będę dorosła, to będę jeść słodycze, kupować sobie bombonierki i ciastka. Nigdy w życiu tego nie zrobiłam.
0: Liczysz kalorie tylko.

0: Proszę wcześniej wyjść z pracy, żebyście zdążyli na stację benzynową.
1: O właśnie, bo mamy nowe ceny, które obowiązywać będą w weekend i w poniedziałek i się okazuje, że jeśli chodzi o paliwo, o benzynę, no to będzie drożej w weekend.
0: 6,97 za 95 to cena od jutra do poniedziałku.
1: 7,85 to 98.
0: I olej napędowy tu trochę taniej.
1: Nawet sporo.
0: 8,06 za litr.
1: A nie,
0: gdzie
1: to drożej?
0: Taniej, to drożej. Co
1: drożej
0: myśmy sobie
1: też,
0: tutaj
1: to
0: pomyślali?
1: Raz.
0: To jest gorzej tylko.
1: No właśnie, czyli jednak bo jakoś tak nam się te liczby pomyliły i myśleliśmy, że olej napędowy będzie tańszy, ale jednak
0: nie,
1: weekend wszystko
0: nadzieję,
1: będzie droższe.
0: Nie, mieliśmy nadzieję, chcieliśmy zobaczyć to, co byśmy chcieli naprawdę zobaczyć.
1: No właśnie, ale ta afirmacja niestety nie wyjdzie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: mogę wysyłać maili ze służbowej poczty, to znaczy, że chyba czas zacząć weekend.
1: Nie ma przypadku, są tylko znaki. Nic nie tak nie rozbawiło, jak to, co przeczytałam. Wezwał policję, bo żona kazała mu posprzątać.
0: Oho!
1: Mieszkaniec
0: gminy Września. Dobrze, że nie mam żony, bo to byłbym ja.
1: Wezwał policję, bo jego żona kazała mu po sobie posprzątać i wynieść śmieci. Mundurowi z Wrześni relacjonują, że zgłaszający się w rozmowie z dyspozytorem stanowczo stwierdził, że policyjna interwencja jest bardzo potrzebna, bo okazało się, że żona postawiła kosz na śmieci w pokoju męża i nie chciała go zabrać.
0: Zawsze mogła dać kosza w inny sposób, więc może i dobrze, że tak
1: no,
0: dała.
1: No, ale biednemu wiatr w oczy, bo nie dość, że śmieci musiał wynieść, to jeszcze mandat dostał.

0: Ej, ej, chodźmy już do domu.
1: Jeszcze trochę. 12.38, ale weekend zaczyna się wesce. Teraz chciałbym pozdrowić pewną grupę zawodową, która ma dzisiaj swoje święto, ale nie będę...
0: Nie mów,
1: bo zepsujesz, spalisz. Poczekaj, no zepsułaś.
0: To cofnijmy.
1: Bez używania nazwy tej grupy zawodowej. Uwaga, będę pozdrawiał. Uwaga.
0: A, to nawet nie listonosz, to
1: no
0: nie wygadałam. To bardziej właśnie,
1: dzień
0: panie.
1: Poczty.
0: Ja zawsze się zastanawiam, o co chodziło z tym stukaniem na poczcie. Jeżeli ktoś wie.
1: Mój kolega raz opowiadał, że stukał na poczcie, bo był w okienku. I pani
0: jeżeli
1: mu pozwoliła
0: wiecie,
1: postukać.
0: Dlaczego to tak brzmiało i ta poczta, no dziś już tak nie brzmi, ale kilka lat temu brzmiała właśnie tak, to poprosimy wyjaśnienie na SKW.
1: Jest też dzień pisania listów. Najciekawsza w pracy to jest lista płac, więc...
2: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: minut do 13.
1: Trochę śpiewałam. O, pani z poczty wróciła.
0: Wszystko się wyjaśniło, bo Wojtek nam nagrał głosówkę.
1: Nareszcie.
2: Ten dźwięk na poczcie to jest dźwięk odbijanego datownika na wszystkich przesyłkach. Wiem, bo moja mama kupę lat pracowała na poczcie i zawsze mówiła, że ją ręka boli, bo to trzeba było w tusz i w kopertę, w tusz i w kopertę, w tusz i w kopertę i łup, łup, łup, łup.
1: Tyle lat w niewiedzy, a wystarczyło słuchaczy zapytać.
0: No właśnie, datownik. Tusz, tusz i 13, a potem będą...
1: tusz, tusz weekend.
0: Też.
1: Będą będziemy rapować.
0: O planach na ten weekend właśnie. Niech was ręka po pracy nie boli.
3: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
11: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
16: Dzisiaj Braniewie okolice 12 stopni. Zachmurzenie zmienne, okresami chmur więcej. W regionie możliwy przelotny deszcz. Towarzyszy nam dzisiaj nieco silniejszy zachodni wiatr. Weekend ze zmiennym zachmurzeniem. W sobotę chmur nieco więcej i może popadać. Do 14 na plusie w ciągu dnia i okolice 8-9 w nocy.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: Jest 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel z rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po ataku w szkole podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego i inne służby, wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie o charakterze kryzysowym. Natychmiast je wykorzystują.
17: A jednym z elementów dezinformacji mogą być doniesienia o challenge'u dotyczącym ataków. Według służb na razie nic na to nie wskazuje. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i seria zatrzymań to meldunki od policji, która prowadzi akcje wokół placówek edukacyjnych. Między innymi w Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przyjścia do podstawówki i zaatakowania uczniów. Więcej Monika Kowalewicz.
19: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
20: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
19: Mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
17: A w samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. To w sprawie namawiania do ataku i kierowania gruźb w sieci. W weekend i poniedziałek droższe tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 97 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. Względem dzisiejszych cen to wzrost o kolejno 7 i 24 grosze.
21: SK Braniewo.
16: New. Krzysiek Jaworski zapraszam. Bezpieczniejsze i bardziej czytelne drogi w Pieniężnie. Trwają tu prace związane z odświeżeniem oznakowania poziomego, m.in. przejść dla pieszych, linii oraz innych znaków na jezdni. Kryminalni z Elbląga zatrzymali 37-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu znaleziono blisko kilogram narkotyków, głównie amfetaminę.
22: 37-latek był już wcześniej notowany i karany za posiadanie substancji niedozwolonych.
16: Mówi Jakub Sewicki z elbląskiej policji. Mężczyzna został aresztowany. Grozi mu do 12 lat za kratkami.
23: Weekend zaczyna się w Esce.
24: W pewnych kręgach po 13 to już można iść do domu, tylko to miałem na myśli.
25: Okej, dobrze, bo ja już miałem jakieś dziwne myśli, że na przykład można leżeć do góry brzuchem.
24: Jak szef nie widzi, to moim zdaniem można było to robić już o 9.
25: Na pewno można rapować o planach na weekend i zrobimy to w tej godzinie wspólnie, mamy nadzieję.
24: 2 minuty po 13, Kasia Węsierska.
25: I Michał Hanczak, witajcie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na 12 minut po godzinie 13, to teraz czas na nas.
1: Ojejku, ja jakiś jestem zdenerwowany, bo dzisiaj mam wrażenie, że mi jakoś te rapsy nie do końca chyba wyjdą.
0: Wyjdą.
1: Ale jak mi wyjdą gorzej, to znaczy, że wam wyjdą lepiej i do tego będziemy was namawiali. Za chwilę rapujemy o planach na weekend.
0: No właśnie, chodzi o to, żebyście wy potem zarapowali o swoich planach na weekend i stworzymy z tego nowy kawałek.
1: Kto zaczyna? Wiesz co, ja dzisiaj będę wkurzał ludzi, to może zacznę, żebyś ty mnie przykryła,
0: dobrze,
1: dobra?
0: Proszę bardzo.
1: I będę miał już to z głowy. Uwaga, rapuję. Dzisiaj spakuję swoje walizki, bowiem mój urlop jest całkiem bliski.
0: I co to było nie tak? Wszystko było świetnie.
1: No może niektórzy będą mi zazdrościli i mnie
0: to
1: już nie lubią.
0: Teraz jeszcze ja. Gdy wrócę dzisiaj po całym dniu pracy, to życzę sobie kolacji na tacy.
1: Dobrze, że ja z tobą nie mieszkam.
0: Maniek!
1: No dobrze, a teraz czekamy na was i na wasze głosówki na temat planów na weekend. Mogą być właśnie takie w tym stylu jak nasze.
0: Rapujcie, my czekamy.
1: Głosówki na Messengerze, eski oczywiście.

0: Nagrywajcie, nagrywajcie. Czekamy na wasze głosówki z waszymi rapowymi planami na weekend.
1: No ja jeszcze trochę podenerwuję ludzi, bo już wspomniałem w swoich rapsach, że idę na urlop i ja się stosuję do takiej coachingowej rady, która mówi, że lepiej chodzić na urlopy krótsze, a częściej. 7 razy w roku
0: no,
1: najlepiej mieć urlop.
0: Wtedy pracownicy są na ciebie częściej wkurzeni.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: O, ja już chcę do domu, ja już chcę
1: i
0: do domu.
1: Jeszcze 28 minut ci zostało, niektórym zdecydowanie więcej, ale plany na weekend macie i to jest najważniejsze.
0: I w sumie zahipnotyzowaliście nas ze swoimi rapsami, więc po prostu wam je puścimy, żebyście wszyscy mogli je usłyszeć. Mamy troje dzisiaj artystów na scenie.
1: Wokalistów, którzy zdecydowali się zarapować. Pierwsza będzie ona.
0: Magdalena. Słuchamy o twoich planach na ten weekend.
2: Jeśli tylko słońce wyjdzie zza chmury, bardzo chętnie jutro pojadę w góry.
1: O, ładny kierunek. Jest też Kuba ze swoimi planami.
0: No, albo brakiem planów.
3: Planów na weekend dziś nie mam wcale. Wrócę do domu i kleja odpalam.
1: A czasami brak planu jest najlepszym
0: planem. I zleci weekend. Ania jeszcze na koniec. Prosimy.
4: A ja weekend pełen werwy, będę sprzątać aż do przerwy, potem trening, pot i szał, żeby weekend formę dał.
1: Brzmi tak, jakbyś Ania po tym weekendzie miała wziąć urlop na żądanie.
0: Mi to brzmi tak, jakby to Kasia Węsierska rapowała, naprawdę. Mistrzyni białej rękawiczki.

0: 20 minut do 14. Kto do 14 pracuje, to już naprawdę czuję takie...
1: Moja poczta jest czynna do 14. Ta przy domu wszystkiego najlepszego dla wszystkich panów listonoszy oraz dla wszystkich pracowników poczty,
0: dzisiaj,
1: bo dzisiaj wasze święto.
0: Dzień poczty.
2: Majka, słuchajcie, bo ja tak sobie lubię uprzykrzyć życie dziwnymi pytaniami i właśnie naszło mnie pytanie. Jak się nazywa pani pracująca na poczcie? Pocztówka? Pocztylion? Nie wiem jak.
0: Poczciara?
1: No, to niedawno ktoś tak szukał nazwy i wyszła gospodarka, więc może nie idźmy tą drogą.
0: Poczciwa. Każda pani na poczcie jest poczciwa.
1: Oby.
3: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Love My Love, Even Easy Bizuno. To brzmi już jak rozpoczęty weekend, czego bardzo serdecznie Wam życzymy.
1: Bo my właśnie rozpoczynamy, a to oznacza, że
0: Sońta i Korościel przyjmują stery.
1: Połowa już jest.
0: Będą mieli 1000 zł na obuw dla Was. Obuw jesienny na przykład.
1: Żebyście dotarli do tego miejsca, do którego chcecie, który na przykład nazywa się Wolnym Weekendem, za co trzymamy kciuki.
0: Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
12: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
11: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
12: Magnifique!
11: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
12: No, Hisense Media Expert to ma sens.
13: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
16: 9 października to Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a dzisiaj na termometrach będzie niebie do 12 stopni. Na zmianę słońce i chmury. W regionie możliwy niewielki przelotny deszcz. Wiatr czasami dosyć silny z zachodu. Jutro do południa raczej pochmurno i może przydać się parasol. Później nieco więcej słońca. Do 13-14 na
15: pół. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano do patrolowania placówek. To reakcja na ataki w szkołach w tym województwie. W weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
18: Ze względu na wzmożone telefony i prośby ze strony uczelni wyższych też będą podjęte działania zabezpieczające.
17: A policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków. A właśnie teraz powinno ruszać posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole Nowinach. Temat śledzi Jakub Krzyżak. Jakie decyzje mogą dziś zapaść?
19: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
20: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
19: Mówi sędzia sądu rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury.
21: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem.
19: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
17: A około 16 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Hubert Hurkacz melduje się w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Polak wygrał z Nowakiem Djokovicem 6-3 i 6-4. Dodajmy, Hurkacz pokonał serbskiego tenisistę po raz pierwszy w swojej karierze.
22: SK Braniewo New.
23: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W Pasłęku policjanci zatrzymali 53-letniego kierowcę. Janka prowadził auto mimo 4 dożywotnich zakazów.
24: Sąd wobec niego orzekł areszt na okres 2 miesięcy. Teraz może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
23: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Czas docenić tych, którzy pomagają innym. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Wolontariusz Powiatu Elbląskiego. Jest ona formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz potrzebujących. Wolontariuszy do nagrody można zgłaszać do 15 listopada. Szczegóły na stronach Powiatu Elbląskiego.
25: Sońta i Koroście.
26: Sońta i Koroście. Czyli SK. SK. W radiu.
27: Oh yeah.
0: SK w Radiu SK. Witajcie kochani. 3 minuty po godzinie 14. Powoli rozpoczynamy weekend. To nic, że nie będzie jakiś upalny, ale to jest w końcu weekend. Cieszysz się, Cinek?
2: Tak, będzie padało, więc pogoda będzie barowa. No to już instrukcja jest zapisana w tym powiedzeniu, prawda?
0: Kill 'em with kindness. Selena Gomez na początek w SC.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK, Give Me Everything. Prawie 12 minut po godzinie 14, mamy piątek i to jest pierwsza dobra wiadomość.
1: A druga, nie najlepsza, jest taka, że w mediach, w telewizji pracują ludzie, którzy chcą nam mówić, jak mamy myśleć, a sami się już tak kompromitują w internecie, że myślałem, że mi się krew zaleje.
0: Okej, posłuchamy.
1: Posłuchamy chętnie. Pani Dorota Wysocka-Sznepf, najważniejsza, może jedna z ważniejszych twarzy telewizji publicznej, dzisiaj na platformie X, publikuje takie zdjęcie, że przegląda sobie internet i tam o tych nożownikach czyta i wyświetlają jej się reklamy noży. No i ona jest załamana. Jak to możliwe? No i ona nie rozumie, mimo że piastuje taką funkcję, że powinna rozumieć najprostsze rzeczy, że to jest reklama kontekstowa. Dzieci nawet wiedzą, że jeżeli w internecie wyszukujesz buty, to później wchodzisz na obojętnie jaką stronę i wyświetlają ci się reklamy butów. A pani Dorota była tym oburzona.
0: Bo one się długo wyświetlają, wiesz? Bo ja ostatnio kupiłem sobie jacht, taki 100-metrowy.
1: Aha. I później ci się wyświetlały jachty.
0: I teraz mi się cały czas wyświetlają jachty 100-metrowe.
1: Widzę, że próbujesz złagodzić nieco moje oburzenie, ale ja się dopiero rozkręcam, bo przypomniał mi się Tomasz Lis, który kiedyś zrobił dokładnie to samo. On tam walczy z prawicowymi dziennikarzami. Nie obchodzi mnie, kto ma rację. Czy prawicowi, czy Lis, obojętnie. W każdym razie wszedł na jakąś prawicową stronę i tam wyświetliła się reklama Samotne Ukrainki w twojej okolicy. I Tomasz Lis mówi, ha, więc tak zarabiacie na reklamach prawicowi publicyści. I znowu go tam wszyscy zjechali.
0: To sama sytuacja, widzisz, historia się powtarza.
1: Niesamowite, powiem ci. I oni mi mówią, jak mam myśleć.
0: Oddychaj.
1: Nie dam rady.
0: Drodzy słuchacze, do was jest prośba. Prosimy o szczerość. Co wam się wyświetla? Jakie reklamy wam się wyświetlają w internecie? Dajcie znać, nagrywając głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy.
1: Mi na przykład Paprykarz Szczeciński się wyświetla. Ja się nie obrażam, rozumiesz? Czekamy na głosówki.

0: Hity na czasie w Radiu SK, 18 minut po godzinie 14. Powiedz nam, jakie reklamy ci się wyświetlają w internecie, a my powiemy ci, jakim człowiekiem jesteś. Taka zabawa dzisiaj, bo jak wiadomo, reklamy wyświetlają się kontekstowo. Zależnie od tego, co robicie w internecie, takie dostajecie potem reklamy. No i wy nagrywacie swoje szczere odpowiedzi, mam nadzieję, na SK-owym Messengerze. Słuchamy Doroty.
1: Cześć, tu Dorotka. Mi teraz się wyświetlają najpiękniejsze reklamy z widokami na piękne hotele, dlatego że jutro wieczorem jadę na wakacje, na które czekałam i patrzyłam, jak wy wypoczywacie, a teraz wy będziecie patrzeć, jak ja wypoczywam i mega, mega mi możecie zazdrościć. Na razie, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy serdecznie, wierzymy, to była szczera odpowiedź. Ja też jestem szczery. Teraz wszedłem do internetu, trochę się przestraszyłem, no ale jak szczerze, to szczerze.
0: Tak.
2: Wiesz, co mi się wyświetliło?
0: Co ci się wyświetliło?
2: Przystojni bruneci w mojej okolicy.
0: To ja! Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Jesz batonika. A mówiłaś, że jesteś na diecie?
17: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.

0: Świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Felix Yen i Jasmine Thompson, Ain't Nobody w Radiu SK. Jest pół do trzeciej, weekend właściwie zaczynamy i gadamy dzisiaj o reklamach, bo uważamy, że to, co wam się wyświetla, to dużo mówi o was. Jakie reklamy wam się wyświetlają, jak wchodzicie sobie do internetu, nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Hej SK, mi od pewnego czasu wyświetlają się reklamy seksownej bielizny, ale od razu zaprzeczam, to nie dla mnie, to dla żony.
2: Ale kolego, spokojnie, nie ma się czego wstydzić, no każdy ma jakąś drugą pracę, naprawdę, śmiałości trochę.

0: Britney Spears, Toxic w Radiu SK. Jeżeli oglądacie w internecie dużo czegoś na dany temat, to potem wszystkie reklamy, które wam się wyświetlają, albo prawie wszystkie, dotyczą właśnie tego tematu, czyli...
1: Dokładnie. Mi na przykład się teraz cyrkiel wyświetlił.
0: Dlaczego?
1: No bo kupię cyrkiel.
0: A po co ci cyrkiel?
1: Mam trójkę dzieci, zawsze się cyrkiel przyda. Kółka będą robiły albo coś, no bo co zrobisz z cyrklem innego? Kółka tylko. A może będą chciały zaprojektować logo Igrzysk Olimpijskich? Kto wie?
0: Cyrkiel w domu się... Ale jest pięć kółek, musisz mieć pięć cyrkli.
1: Albo otworzę konserwę po tyrolską, czy tam po tyrolsku.
0: Nieważne, kochani, co wam się wyświetla? Nagrywajcie wiadomości na eskowym Messengerze. Halo.
2: Ja przed świętami oglądałem ekspresy do kawy i żona korzystająca z mojego laptopa niestety, ale się dowiedziała, co dostanie na prezent.
3: Mhm. A to były rajstopy.
0: Tak, no właśnie, cwana, prawda? Następnym razem proszę oglądać rajstopy i nie kupić jej nic.
4: Radio SK. Reklama.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
19: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
11: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK Everlasting. Taką piosenką zaczynamy weekend, bo weekend, proszę Państwa, zaczyna się w Esce.
1: A za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Mamo, ten bohater jest dziwny.
8: Nie lubisz go?
7: Lubię i to jest najdziwniejsze.
9: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
19: Na niebie nad Braniewem dzisiaj zachmurzenie zmienne. Na termometrach okolice 12 stopni. W nocy 9 na plusie. W regionie możliwy niewielki deszcz, do tego dosyć silny zachodni wiatr. Weekend nie najgorszy. W sobotę nieco deszczu, ale okresami także słonecznie i do 14 na plusie. W niedzielę sporo słońca i 12.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Informacje o challenge'u nie potwierdziły się. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się do plotek o internetowym wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji w sieci.
21: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
20: Do południa policja skontrolowała około 15 tysięcy szkół w całym kraju. A z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Spore utrudnienia po wypadku na autostradzie A2 pod Warszawą. Jedna osoba zginęła w zdarzeniu osobówki i tira. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego w kierunku stolicy. Natomiast policja wciąż kieruje na objazdę. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Sztorm na Bałtyku. Promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej części kraju. Spodziewane są obfite opady deszczu, miejscami także śniegu. A na całym Bałtyku siła wiatru może w porywach osiągnąć nawet 100 km na godzinę.
22: SK Braniewo.
0: News. Rafał Maliszewski. Odpowie za swastyki. Policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca Braniewa, który na ulicach miasta malował nazistowskie symbole.
8: Funkcjonariusze ujawnili kilka miejsc, w których znajdowały się namalowane znaki.
0: Mówi Justyna Romańczuk, oficer prasowy braniewskiej policji. Mężczyzna stanie przed sądem, grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Elbląg będzie stolicą tańca. W Światowidzie od 23 do 25 października odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Europie, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata.
16: Tańca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
22: Jesteśmy, dwie minuty po godzinie 15. Można, owszem, siedzieć dalej w pracy. Aha. Tylko po co? Po co? I tak już nic nie zrobicie. Jest piątek, 15, właśnie.
23: Już nic nie zrobicie.
22: Właśnie wyszło słońce i trzeba chyba wejść z tej pracy.
23: Jak najbardziej. Możemy zagrać ci Cinek teraz, jaką piosenkę chcesz, pod warunkiem, że wokalista ma takie imię, że może być zarówno męskie, jak i żeńskie.
22: To może coś Andrei Bocellego.
23: A proszę uprzejmie.

0: Bauza Magnetic, prawie 12 minut po 15, to jest Radio SK, w nim hity na czasie, za chwilę Sanach i Cicha Sza, ale wcześniej wracamy do waszych głosówek, bo przychodzą coraz lepsze głosówek na temat, jakie reklamy wyświetlają wam się w internecie, bo jak wiadomo, one nie wyświetlają się przypadkowo, one dotyczą tego, co wcześniej na przykład szukaliście w internecie. I zadzwoniła Klaudia.
1: Hej, tu Klaudia. Mówicie, powiedz nam, jakie reklamy ci się wyświetlają, a powiem ci, kim jesteś.
2: Aha.
1: Dziwna sprawa i nie wiem, skąd się to wzięło, ani co o tym myśleć, ale mi wyświetliła się reklama chłodni do przechowywania ciał. Na 9 ciał konkretnie.
2: To rzeczywiście, dość dziwna sprawa, bo zakładam, że Klaudia szukała chłodni na 5 ciał, a wyświetliło jej się na 9.
0: Dziwna sprawa.

0: Can't Hold Us w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. To jest audycja SK, w której teraz najprzyjemniejszy moment programu, czyli Państwa Miasta.
1: Już za chwilę, także zostawiajcie numery na SK-owym Messengerze. Dzisiaj literka O. Sprawdź mi, Michał, daj mi jakąś kategorię, ja powiem, jaka jest odpowiedź na O.
0: Dobrze. Zwierzę na O, a nie może być osioł.
1: O kurcze.
0: No to dobrze, no, elegancko. Czekamy na głosówki na naszym Messengerze, a właściwie na Wasze numery telefonów, żebyśmy wiedzieli, gdzie zadzwonić.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Tame Impala, tralalala, gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Zuzanna. Cześć Zuziu.
2: Cześć, witam wszystkim.
0: Ale masz radosny głos. Zawsze taki masz, czy tylko jak rozmawiasz z Radiem SK?
2: Staram się mieć zawsze.
0: Sprawdźmy, jak brzmi twój rywal. To Patryk. Cześć Patryku.
3: Cześć, witam.
0: O, dostojnie, powiedziałbym, dostojnie.
4: Ja też chyba szczęśliwy.
0: Pewnie.
4: Szczęśliwy jesteś, Patryk?
3: Bardzo.
4: To postaramy się tego nie zmienić. Gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka O jak o. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla drugiej osoby. Wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadać alfabetycznie, czyli najpierw Patryk, a potem Zuzanna. Zaczynamy od Patryka. Patryku, literka O, twoja kategoria. Można się tym podrapać.
3: Ogórek.
4: Ogórek można. Gruntowy, oczywiście.
0: Oczywiście, gruntowy, no bo kiszonym nie bardzo, bo jest za miękki.
4: Za miękki jest oczywiście, ale gruntowy ma takie cypelki, no nie?
0: Tak, to jest świetne.
4: A ten taki szklarniowy nie ma.
0: Właśnie, gruntowe są właśnie tylko do drapania.
4: Idealny jest właściwie, nawet jest nieadalny.
0: Cicho, dawaj dla Zuzi kategorię.
4: Zuzia, twoja kategoria, można to ugniatać.
2: Gniotek.
0: Ale na O. Ajajaj.
4: Czas minął.
0: Ogon, psi ogon na przykład, ogon psi.
3: Tak.
0: Dwa z...
4: no można. Dlaczego ugniatasz ogon psi?
0: Nie mówię, że ugniatam, ale można.
4: No, ale można, tak.
0: 2-0 dla Patryka.
4: Na tym polega ta zabawa, że wszystkie odpowiedzi na literkę O dzisiaj. Wracamy do Patryka. Patryku, jak odpowiesz, to pozamiatane, że tak powiem. Rymuje się ze słowem mama.
3: O mamo.
4: No nie, o za mama, bardzo. Obama. Obama Barack, były Obama. Prezydent Stanów Zjednoczonych.
0: Punkt dla Zuzanny, 2-1. Możesz wyrównać, Zuziu.
4: Zuziu, na literkę O rymuje się ze słowem tata.
2: Ogród.
0: Aj, nie bardzo.
4: Taki niedokładny, ogród, taki biały
0: tata,
4: rym.
0: Taki biały rym, powiedziałbym. Oświata na przykład. W związku z tym Patryk wygrywa.
3: Super. Piękny piąteczek.
0: Co wybierasz? Jaką nagrodę wybierasz, Patryku? Co jest do wygrania, Sinek?
4: Do wygrania jest torba Radia SK albo butelka Radia SK. Zwycięzca wybiera. Słuchamy.
3: To myślę, że torba się przyda jak najbardziej.
4: Butelka w takim razie dla Zuzi. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pa!
4: Miłego weekendu!
2: Miłego weekendu!

0: Chyba zaczynam rozumieć fenomen Taylor Swift.
1: Piękna jest ta piosenka, udała się, nie?
0: No, bardzo dobra jest, bardzo dobra. Jak nie byłem fanem Taylor Swift, to chyba zacznę być. Jest jakaś nazwa dla grupy fanów Taylor Swift, że na przykład Taylorki albo Swiftciary.
1: Swingersi.
0: Swingersi, no to jestem swingersem w takim razie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Nigdy na czasie w Radiu SK. Neptun i Kaloryf i od razu zapachniał weekendem, nie sądzisz?
1: Ale ty zabrzmiałeś jak taki profesjonalny
0: teraz,
1: DJ.
0: Jak profesjonalny DJ.
1: Ja w ogóle nigdy nie myślałem, że to możesz brzmieć profesjonalnie. Niesamowite.
0: Mogę. Za chwilę SK Newsy.
1: All right.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość właśnie nabrała kształtu. Odważna, elektryczna, stworzona, żeby przyciągać spojrzenia. Skoda Epic. Nowy rozdział zaczyna się właśnie teraz. Zobacz ją z bliska w Skoda HDM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim i Elblągu. Epic. Nazwa zobowiązuje.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrolit 6-7.
12: 13 stopni na termometrach, zachmurzenie z przejaśnieniami i silny wiatr, choć porywy będą już słabły. W nocy chłodno, 10 kresek. Sobota również pochmurna, może pokropić i maks 13 stopni. Podobnie w niedzielę. W Breniewie nic z nowości, na Gdańskiej chwilami większy ruch.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
13: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie ma potwierdzenia, że ataki w szkołach były powiązane. To informacje od szefa MSWiA. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach. Skontrolowano ponad 15 tysięcy szkół w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski. Czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
14: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu. Cały czas policja prowadzi swoje czynności.
14: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
16: Posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb.
14: W akcję zabezpieczenia szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
13: Sąd zdecyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole. Usłyszał wczoraj zarzuty, grozi mu nawet dożywocie. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce,
17: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
13: A posiedzenie aresztowe w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno właśnie ruszać. Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała słynna tenisistka. Poradnia ruszy, gdy tylko otrzyma kontrakt z NFZ-u.
18: SK Braniewo News.
19: Rafał Maliszewski. Dziaraj się z głową i sercem. Jeśli lubicie tatuaże, a w niedzielę wybieracie się do Gdańska, to w Hard Rock Cafe wielki charytatywny Ink It Loud. Znajdziecie tam wyjątkowe projekty tatuaży, dostępne tylko tego dnia, bez zapisów w formule walk-in. I najważniejsze, cały dochód z wykonanych tatuaży trafi do fundacji w związku z rakiem. Znajdź swój jesienny trening. Masz ochotę się porządnie zmęczyć, a może potrzebujesz rozciągnięcia, wyciszenia, wzmocnienia? W programie Aktywuj się z Mosirem znajdziecie wszystko. Od intensywnych treningów, po spokojniejszą pracę z ciałem, czy ruch w wodzie.
20: Sonta i Koroście.
21: Czyli SK.
20: SK. W radiu SK. SK.
22: No to już jest czas najwyższy, żeby wychodzić z roboty. Piątek, 16:02. Przecież mózg już wtedy jest na dance floorze.
23: Piątek, 16:02 to jest normalny dzień, 21:02.
22: No właśnie, także już zabierajcie
23: dawno
22: się.
23: Dawno powinniście
22: już
23: być gdzie indziej.
22: Wyłączajcie Excele. Czym prędzej. My gramy piosenki, łatwo gang teraz.

0: Prawie 10 minut po 16 to Oskar Cync bez końca w Radiu SK. Seksownie? Nie, poczekaj, bo w Radiu SK. W Radiu SK.
1: Dość seksownie. No, dość seksownie. Aż mi się przypomniała moja historia. Sprzed wielu, wielu lat pracowałem w innej firmie i w tym samym budynku, w którym była moja firma,
0: tak?
1: Był też seks telefon. Pamiętasz, kiedyś było coś takiego jak seks telefon? Tam dzwoniło się na 0700 coś tam. Mężczyźni dzwonili i tam dziewczyny po drugiej stronie wydawały takie dźwięki kojarzące się z miłością płciową. No ja kiedyś wchodzę do windy i tam stoją dwie dziewczyny. Powiem uczciwie, że one nie wyglądały tak, jak panowie po drugiej stronie telefonu sobie wyobrażali. Normalnie wyglądały i mówiły tak nienamiętnie, zupełnie w windzie. Ja siedzę dzisiaj przy oknie. Nie, ja siedzę przy oknie. No. Nie, ja będę siedziała przy oknie. A ta druga mówi, no dobra, dobra, ale dlaczego właściwie ty nie chcesz siedzieć przy drzwiach? A ona mówi, no bo tam się strasznie źle sapie.

0: Take Me Back, czyli Weź Moje Plecy w Radiu SK. Co?
1: To raczej nie to znaczy.
0: A właśnie, że tak, wiesz, ja akurat jestem po studiach anglistyce i tak to znaczy.
1: Okej, bo to znaczy zabierz mnie z powrotem, wiesz.
0: Zabierz moje plecy z powrotem.
1: Takie buty w Radiu SK, proszę Państwa. Już za chwilę rozdajemy 1000 zł na buciki. Wystarczy napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego na SK.pl to piszecie.
0: Ja bym wszedł w buty prezydenta Nawrockiego. Rozbiłbym mu te mokasyny, bo ja mam solidną stopę, wiesz.
1: Myślisz, że on ma za ciasne?
0: Łatwiej by mu się chodziło.
1: Bo jeżeli on ma za ciasne, to wpływa na prezydenturę.
0: Zdecydowanie. Wchodźcie na SK.pl i piszcie nam, w czyje buty byście weszli najchętniej.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: I po reklamie.

0: Sanach i Dariach Zawiałoch. Eldorado w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty w Radiu SK to konkurs, w którym pisaliście nam, w kogo, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I w tej sprawie jest kolejna słuchaczka.
0: Słuchaczka Dorota. Cześć Dorotko.
3: Cześć, witam was.
0: Witamy cię serdecznie. Hejka. W czyje buty chciałabyś wejść, Doroto?
3: Pomyślałam sobie, że chciałabym wejść w buty Kopciuszka, w tej szklane buty, tak, przetańczyć troszkę, ale najważniejsze, ta suknia balowa oczywiście też, ale najważniejsze, no wreszcie poznać tego księcia z bajki.
0: Nie masz księcia jeszcze, tak?
3: Nie, nie mam księcia. Aha. Nie mam księcia z bajki.
4: Z tego, co pamiętam, tam była taka sytuacja, że parę dziewczyn próbowało i one żadna się nie wcisnęła.
0: Właśnie.
4: Bo jaki ty masz rozmiar buta? Bo tam był dosyć mały ten rozmiar tego Kopciuszka.
3: No wiesz, Japonką nie jestem, ale... Ale mogę zawsze tam, wiesz, trochę przy bandażem owinąć, żeby były krótsze.
4: Kopciuszek, z tego co pamiętam, miał but rozmiar 3,5.
0: Tak, i to nie były Japonki.
3: No to ja prawie tyle samo mam, no.
4: Będziemy próbować w każdym razie.
0: Dorotko, bardzo miło nam poinformować, że wygrywasz 1000 zł do wydania w salonach Wojas i na wojas.pl.
3: Bardzo się cieszę, naprawdę, bardzo.
0: Życzymy ci, żebyś poznała tego swojego księcia.
3: Wreszcie,
0: i
3: tak.
0: Żebyś pojechała do niego karocą z dyni.
4: Akurat dobra pora na to.
3: Właśnie. Dobra, bardzo dobra, tak.
4: Najlepszego, Dorotka, gratulacje.
3: Dzięki weekendu. Bardzo,
4: buziaki,
3: dzięki,
4: pa, pa.
3: Pozdrawiam was serdecznie, pa, pa.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Nie krzycz na mnie. Co z zasówka? Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. Tymczasem dzisiaj 9 października, w piątek mamy Światowy Dzień Jaja.
1: Jednego?
0: Brzmi jak żart, nie, tuzinu. Brzmi jak żart, ale jest coś takiego, słuchaj.
1: Naprawdę?
0: Tak, Dzień Jaja ustanowiono w Wiedniu w 1996 roku, czyli ma 30 lat Dzień Jaja. Obchody prowadzi Światowa Organizacja Jaja.
1: Wyobraź sobie, że jest prezes Światowej Organizacji Jaja.
0: W skrócie SIOJ.
1: I on musi zarabiać jakieś ciężkie pieniądze.
0: No, to są jaja.
1: Czym się pan zajmuje? I wiesz, on się na przykład z innymi biznesmenami spotyka. Kim pan jest? Ja jestem szefem Apple'a, a jestem szefem Tesli. A kim pan jest? Jestem szefem Światowej Organizacji Jaja, w skrócie SIOJ. No to są jaja przecież.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Back to Yours. Na koniec od nas Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Ja robię w weekend grilla, Cinek, i jak chcesz, to mógłbym cię zaprosić, ale musiałbyś przyjść ze swoim prowiantem.
1: Ale ja nie mogę. Wiesz,
0: dlaczego?
1: Bo mam bardzo ważny sen.
0: Jaki?
1: No, będę spał.
0: Za chwilę gorąca dwudziestka wesce.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
11: Piątek, 9 października. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Jaja. A gdzie ustanowiono to święto? O jajkach po wiedeńsku chyba wszyscy słyszeli, także właśnie tam. A w pogodzie 12 stopni na termometrach, a niebo nad Braniewem pochmurne z przejaśnieniami. W weekend około 12-13 stopni i możliwe niewielkie opady deszczu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
12: Minęła 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował podwyżkowe. 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w szkole w Leszczydole na Winach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Więcej wie Michał Skolimowski. Jak przebiegło posiedzenie?
13: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
14: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
13: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
12: Szybka reakcja służb na ataki w szkołach. W pobliżu placówek oświatowych działały dziś policyjne patrole, a decyzję chwalą rodzice i dyrektorzy.
15: Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać rozsądniej.
16: Na pewno mundur działa prewencyjnie.
12: A wzmożone patrole działają także po południu. Wielki sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Polek pokonał Serba Nowaka Djokovicia po raz pierwszy w swojej karierze.
17: To jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
12: Mówił Hurkacz po triumfie. Dodajmy, Polak wygrał bez straty seta.
18: SK Braniewo News.
19: Rafał Maliszewski. Pod specjalnym nadzorem. W związku z niepokojącymi zdarzeniami w kraju, także policjanci z Elbląga i Braniewa zwiększają swoją obecność w rejonie szkół.
20: Sprawdzany jest każdy sygnał, każda niepokojąca aktywność zarówno na szkolnych korytarzach, jak i w przestrzeni internetowej.
19: Mówi Jakub Sawicki, rzecznik elbląskiej policji. Pamiętajmy, że każdy niepokojący sygnał ma znaczenie i warto go zgłosić policji. Bursztynowe truso reinterpretacje. To wystawa w Elbląskim Muzeum, gdzie prezentowane są eksponaty z Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Wystawę można oglądać do 8 stycznia.
21: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. W Polsce to jest gorąca 20. Radia
22: SK. Brawo Hubert Hurkacz. To będzie nieprzespana noc dla niego, naprawdę. To on już jakby wygrał ten turniej, mam takie dziwne wrażenie. Gorąca 20, szanowni państwo. Najpierw godzinna rozbiegówka z bardzo fajnymi rzeczami, które trafiły albo trafią dopiero do propozycji gorącej 20 Radia SK, a od 18 to odliczanie. Na początek jednak przypomnienie tego, co działo się tydzień temu. Miejsce trzecie. MJ Deli i Deli Supreme. Na pozycji numer 2 Riviera i She Doesn't Mind. I numer 1 w Polsce, śmiało możemy tak powiedzieć, Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem i od tego numeru zaczynamy nasze spotkanie. Michu Sobkowski, witajcie.
23: Gorąca 20. Radio SK.
24: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

0: Pinky Sober na antenie Radia SK. Hancho i Malik Montana. Dokładnie tydzień temu byli gośćmi u Sonty i Korościela. Chłopaki zagrali też w Państwo Miasta. Było nie wąsko, bo skoro została wylosowana literka K i trzeba było znaleźć rym do Smutas, to nie ma co się dziwić, że rozmowa zeszła na Frędzle od zasłon i na pana Tadeusza, gdzie to słowo się takie najbardziej kojarzące się pojawiało. Nie będę zagłębiał się w ten wątek, tylko dam znać, że po tym notowaniu gorącej dwudziestki na ten numer będzie można głosować na sk.pl, bo to...
1: To jest propozycja do gorącej dwudziestki Radia SK.
0: Malik Montana, Hancho, Mami.

0: Just Keep Watching, czyli Tate McRae na antenie Radio SK. Po krótkiej przerwie wracamy do grania hitów na czasie Juste, Jack, Style, John, czyli Turn the Lights Off na antenie Radio SK. Później będzie Nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Z nowych rzeczy obiecuję, że będzie mocno trendująca w ostatnich tygodniach w social mediach Adela i Ain't in LA. Co to jest za koszmar do wymowy, naprawdę fikołek taki, ale udało się.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesień w ogrodach będzie kolorowa, kreatywna i dyniowa. Już w sobotę od 12 do 17 zapraszamy całe rodziny do zabawy pod hasłem Czas na dynie. Na miejscu czekają warsztaty malowania dyń, słodki poczęstunek i jesienna strefa zdjęciowa. Wstęp bezpłatny. W jesienną sobotę spotkajmy się w ogrodach.
11: I po reklamie.

0: Ed Sheeran na antenie Radia SK. Wspominałem o tym, że będzie mocno trendujący numer. Adela, pochodząca ze Słowacji, Adela Jergowa bardzo konkretnie. Kariera zaczyna się tak naprawdę w 2023 roku dzięki talent show The Debut Dream Academy. Tam zdobyła rozpoznawalność i nagrała numer Ain't in LA. I w nim chodzi o to, że ona nie mogła być w Los Angeles. Generalnie nikt, nie wszyscy mogą być w Los Angeles, ale fajnie jest tam, gdzie się jest. Ona akurat była w Bratysławie. Lud to podchwycił, że tak powiem, cały świat to podchwycił i w różnych miastach nagrywano, że skoro nie mogą być w LA, to są w tym mieście, w którym są. I mamy hita, chyba można powiedzieć, a póki co numer, na który po tym notowaniu gorącej dwudziestki Radia SK będzie można głosować. Adela, Ain't in LA.
1: To

0: Taka zapowiedź weekendu tanecznego, jeśli taki dla was będzie. Tayo Cruz i Break Your Heart na antenie Radia SK w gorącej 20 Radia SK, w której to odliczanie 20 najfajniejszych numerów w ostatnich 7 dniach rozpoczniemy punktualnie o godzinie 18. Za chwilę w Radiu SK Temple City będzie Dua Lipa i będzie coś nowego, czyli Spektrum i numer Morena.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: I po reklamie.

0: Dua Lipa w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czas na kompletną świeżynkę. Pochodzący z Włoch duet Spektrum, który jak sam twierdzi, ma zamiar zmienić wygląd i brzmienie włoskiej sceny elektronicznej. I robi to między innymi numerem Morena, który już teraz premierowo Spektrum.

0: się wziął i ożenił. Ale czy jako mąż, czy jako nie mąż brzmi tak samo dobrze. Damiano Dawid i Zombie Lady w Radiu SK tuż przed godziną 18. 18 już za chwilę, a to oznacza początek odliczania gorącej 20 Radia SK, na co już teraz zapraszam, Michał Sapkowski.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
10: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
9: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
10: Magnifique!
9: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
10: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrolit 6-7.
13: Piątek, 9 października. Przypominamy, dzisiaj imieniny świętują Arnold, Dionizy oraz Jan i Sara. 12 stopni teraz w Braniewie. W nocy dycha. Sobotni poranek będzie więc rześki, a w ciągu dnia temperatury podskoczą do 13 kresek. Wiatr osłabnie, może trochę pokropić. Podobna aura w niedzielę.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Zbliża się 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Lokalne władze zapowiadają działania na rzecz bezpieczeństwa. To po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Szkoły mają kontrolować wejścia i zapewnić dostęp do psychologa.
15: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
14: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dodajmy, w całym kraju skontrolowano dziś ponad 15 tysięcy szkół, a policja zatrzymała też 19 osób, które w sieci sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. A w najbliższych dniach służby będą patrolować też tereny uczelni.
16: SK Sport News.
14: Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Djokovicia. Polak wygrał w Szanghaju 6-4 i 6-3. W trzeciej rundzie turnieju zmierzy się z reprezentantem Chin i Zhou. Tymczasem Iga Świątek kończy udział w turnieju w Pekinie. Polka uległa dziś Belgijce Elis Mertens 6-7 i 3-6. A już dziś 10. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Właśnie rusza spotkanie Wieczystej z Wisłą Płock, a o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
16: SK Braniewo News.
13: Rafał Maliszewski. Wewnętrzny Kompas to warsztaty w Elbląskim Światowidzie dla tych, którzy chcą lepiej poznać siebie. Organizowane w ramach wydarzenia Kobieta to ja, artystyczne inspiracje kobiet.
17: Pod okiem Anny Giziewicz uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania, dokąd zmierzam i co jest dla mnie ważne.
13: Mówi Kasia Brzezińska ze Światowida. Spotkanie 13 listopada. Regaty i przekop. W najbliższą sobotę regaty na rzece Elbląg dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. A w niedzielę zawody polegające na trafieniu piłką do bramki stojącej na przeciwnym brzegu rzeki. Szczegóły na stronie grupawodna.pl.
16: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. W Polsce to jest gorąca dwudziestka.
18: Radia SK. Oczywiście, że będzie 20 tych najważniejszych numerów 8 i 7 dla
0: Siedmiu ostatnich dni? Czemu ośmiu? Skąd mi się wzięło ośmiu? Może dlatego, że dziś 9 października jest, nie mam zielonego pojęcia. Ale oprócz tego będą premiery i od takiej premiery zaczynamy. Kto był na Audio River w tym roku, to pewnie słyszał Marlona Hofstadta. Ja słyszałem przez chwilę, ale nie kryję, że to było dla mnie za dużo i jednak zmieniłem scenę. Ale jak on wchodzi w takie klimaty radiowe, to są fajne rzeczy. Kilka tygodni temu był też na secie u Davida Getty i ogłosił, że coś wspólnego wypuszczą. I wzięli i wypuścili. I ten numer to Code Up i gram go już teraz. Marlon Hofstadt, David Getta, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

W zeszłym tygodniu pozycja numer 20, dziś 19, oczko wyżej Liwka i Poza Tobą Nic. Wcześniej srogi spadek, bo z 8 na 20 Post Malone i Swelly Sunflower. Czas na nowy numer, czas na premierę. Lost Frequencies to jest mocno uznana marka, tworzy od dawna, tworzy dużo hitów i ma coś nowego. Numer, którym jest ciepło i dusza, jak sam twierdzi, ale jednocześnie energia, która coraz bardziej rozkręca się wraz z rozwojem kompozycji. Ta kompozycja to Don't Forget About Me i śpiewa tutaj Clementine Douglas. Lost Frequencies, bardzo proszę, premierowo. We'll be right back.

pierwsza z dwóch dzisiejszych nowości w gorącej 20 radiowska Miley, nie Miley Cyrus, Miley, szanowni państwo, i Best Persuades. Miejsce 17 na 18, z dół z 9 to Sylwia Grzeszczak i Mango. Za chwilę będzie druga z nowości, ale najpierw premiera. Powiem więcej, to debiut tak naprawdę, bo szanowni państwo, na pokładzie Łajby, która nazywa się Polska Muzyka Rozrywkowa, mamy nowy Girls Band, należy do nich i tak naprawdę jest inicjatorką i założycielką Monika Kociołek, czyli Mona, znana z internetu. Jest też Maja Ciesielska, wybitna wręcz tancerka. Jest też Julia Czesak, to jest pierwsza wicemistrz Polski z zeszłego roku. I jeszcze Olivia Kopiec, czyli finalistka pierwszej edycji The Voice Kids. Panie nazwały się Lale, czego mi nie wypada komentować, więc tego nie zrobię, tylko zagram właśnie ich debiutancki singiel premierowo Lale i...

0: Ładnie w górę, z 19 na 15 Temper City i Reverse Psychology w gorącej 20 radialska. Jeszcze ładniej, bo w górę w ogóle do zestawienia, spoza zestawienia. Nowość, krótko mówiąc, na 16 Gnarly i Major League DJs, czyli numer Wasted. Po krótkiej przerwie spadek z 6 na pozycję numer 14 dzisiaj. Margaret i Prima Ballerina.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: I po reklamie.

pozycja numer 14. Dzisiaj to Margaret i Prima Ballerina. Czas na kolejną premierę. No to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, bardzo ciekawy miks styli i gatunków. Zenar, włoski DJ i producent, już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, wydał numer Te Conosci. Dziś wychodzi zupełnie nowa wersja, do której dołączył nie byle kto, bo Nicky Jam. Chicos i Chicas. Już teraz Te Conosci, Zenar i Nicky Jam. Premierowo.

tąpnęło. I to strogo, z 2 na 13 dziś w gorącej 20 Radia Jaska Riviera i She Doesn't Mind. Tu też tąpnęło, tylko trochę mniej. Z 4 na 12 Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Byłem w tym tygodniu na tarasie widokowym Warso wieczorową porą. Warso, czyli najwyższego budynku nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej. I tak patrzę, jaka ładna ta Warszawa. Nie wszyscy tak sądzą, nie wszyscy, jeśli oczywiście dosłownie interpretować tytuł. Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? I Lolek w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Czy powinno się interpretować dosłownie, to już wam zostawiam. Wcześniej na 11 Tobi Romeo i Fly High. Za chwilę pierwsza dziesiątka. Będzie Oscar Sims, będzie Neptunika, Kuba i Kuba, MJ Daly, Swedish House Mafia, Tove Lo, Sombr i Sanach. To między innymi. Zapraszam.
1: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: I po reklamie.
8: Braniewo na czasie.
9: Krzysiek Jaworski zapraszam. André Rieu wraca do Braniewa. Tym razem z koncertem retransmitowanym w kinach całego świata. Niech żyje Maastricht. To hołd dla rodzinnego miasta artysty. W programie walce, marsze i songi ze słynnych muzykali.
10: Tak jak już wielokrotnie graliśmy, André ma tutaj swoich fanów.
9: Mówi Małgorzata Stępińska, która zaprasza do kina Baszta. 15 i 22 października. Taneczne święto niebawem. Pod koniec października odbędzie się w Elblągu 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. Na parkiecie przy Grunwaldzkiej zaprezentują się światowej klasy pary w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Szczegóły na stronach elbląskiego światowida.

RMFFM.sk. W dolnej dziesiątce mieliśmy dwie nowości na 17. Miley i Bass Persuades. Pozycja numer 16 z kolei to Wasted, czyli Gnarly i Major League DJs. Dwa numery poza notowaniem. Ostatni dzień lata. Przeterminował się już ostatecznie i wypada Gibbs i Igo. Armin Van Buren i Sasha Everlasting również, ale Armin Van Buren dziś pojawi się na pewno ze swoim Estate of Trance. Po godzinie 23 to oczywiście wszystko w ramach SK Live Remix. Mocno polecam też nasz stream SK Live Remix w apce. Dziś po 23 jest Estate of Trance, później Lost Frequencies, później Meduza, a jutro w nocy z soboty na niedzielę James Hype od północy, a później Urzel. Tak się zapowiada line-up tego weekendu z SK Live Remix. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Tak, że numer, który już teraz na miejscu 10 jest z nami najdłużej, bo po raz 12 z 13 na to 10 Somber, My Body Isn't Ready, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Cichosza, z 17 na 9, tutaj trzeba o tym głośno mówić. W Stanach bardzo mocno w górę, w gorącej 20 Radia SK. Teraz przetestujemy raz jeszcze numer, który w zeszłym tygodniu miał swoją premierę. To Gromi. O tym, jaki jest ten numer, to może już sam artysta.
1: Funkujący, słoneczny, z piękną, ciągle letnią energią. Won't watch you, won't już teraz w Radiu SK.
2: To jest propozycja do gorącej 20 Radia SK.
0: Gromi.

Dawid Kwiatkowski i Margaret dziś na miejscu siódmym z pierwszego w gorącej dwudziestce Radia SK. Później ci opowiem przed chwilą w górę z kolei z 11 na 8 Tove Lo i Talking Body. Czas na kolejną propozycję do listy hitów Radia SK. One Republic od lat zaskakują. Kiedyś byli mocno gitarowi, a później zaczęli eksperymentować. I to są eksperymenty, które wychodzą czasami na bardzo, bardzo dobre, że przypomnę tylko I don't wanna wait z Davidem Guettą. Tym razem Sophie Tucker i One Republic. Taki to eksperyment zatytułowany Tsunami. Po tym notowaniu będzie w propozycjach do listy.

Zobaczycie do tego numeru kiedyś w tańcu z gwiazdami zatańczą tango. Neptunika, what if, wspomnijcie moje słowa. Z 18 na 6 w gorącej 20. Mocno w górę, tak samo jak Oskar Cymes i bez końca z 15 na 5.

0: Rosé wróciła nowym singlem New Trick i czeka. I czeka, aż polubicie ją na tyle, żeby trafiła do notowania gorącej 20 Radia Jaska. Póki co to propozycja. Za chwilę pierwsza czwórka z 5 na 4 Tame Impala i Loser po krótkiej przerwie.
1: Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

Od jakiegoś czasu blisko podium, ale wciąż nie mogą wbić do pierwszej i drugiej. Z piątego na czwarte Tame Impala i Loser. W pozycjach raz jeszcze testujemy numer Good Girl. Bardzo brytyjski, bo Clooney Wielka Brytania, Prospa Wielka Brytania, Tristan Henry też z Wielkiej Brytanii. I miss you.

0: Good Girl w propozycjach. Teraz już tylko podium dzisiejszego notowania.
1: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce trzecie.
0: Z siódmego. Kuba i Kuba.

0: Dziś na trzecim Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
1: Miejsce drugie.
0: Srogi powrót na podium z dziesiątego. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad.

0: Swedish House Mafia i Lickley, Happiness is so sad, meldują się na miejscu drugim.
1: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Pierwsze. Miejsce pierwsze.
0: A to smakołyk. MJ Deli, Deli Supreme.

Wiecie przecież, że ja nie lubię się przechwalać. Znacie mnie dobrze. Ale jak usłyszałem pierwszy raz ten numer, mówię: o, srogo, będzie hicior. I jest! Max Mozelewski, MJ Deli, szacuneczek, naprawdę. Jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo. Ostatni singiel od tego pana Deli Supreme. Miejsce pierwsze gorącej 20 z trzeciego. Na trzecim z siódmego z kolei Kuba i Kuba Chłopaki, Happiness is so sad. Wbija znów do pierwszej trójki z 10 na 2. Spirit House Mafia i Illegally i w pełni zasłużony. Pracował na to od tygodni MJ Deli i Deli Supreme, najpopularniejszym hitem w Polsce. Gratulacje raz jeszcze. Za chwilę SK Live Remix, kolejna gorąca 20, to kolejny piątek po godzinie 17, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się w środę po 12. Michał Sapkowski. Dzięki, cześć.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: I po reklamie.
12: Braniewo na czasie.
13: Krzysiek Jaworski zapraszam. To zaproszenie dla rodziców i opiekunów. W sobotę w Elbląskim Multikinie odbędzie się akcja W kinie o rodzinie.
14: Będziemy rozmawiali o tym, jak wspierać dzieci, jak stawiać granice i zauważyć sygnały, że potrzebują pomocy, z czym mierzą się nasze dzieci.
13: Mówi Monika Krupanik z Elbląskiego Ratusza. W spotkaniu udział wezmą m.in. specjaliści z zakresu terapii uzależnień, psychologii czy psychoterapii. Szczegóły na stronach Elbląskiego Ratusza. Gmina Pieniężna otwiera drzwi dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał terenu nad jeziorem Taftowo w Gliwiskach. Na wstępne propozycje samorządowcy czekają do 30 października. To miejsce ma stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warmię.
15: To jest SK Live!

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Gitna z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: hitów na czasie. Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.
0: Braniewo na czasie.
4: Krzysiek Jaworski zapraszam. Malarska opowieść o relacjach Wieży Radziejewskiego we Fromborku. Swoje prace pod wspólnym tytułem W relacji zaprezentuje malarka z Warmii Mazur Agata Topolewska. Artystka podejmuje temat relacji między ludźmi oraz relacji człowiek-świat. Wernisaż w sobotę o 16:00. Wstęp wolny. Służy głównie klubom sportowym i szkołom. Jeździć jednak może tu każdy. Lodowisko Helena w Elblągu rozpoczęło sezon. Łyżwy można wypożyczyć na miejscu.
5: Każdy, kto nie posiada swoich własnych, może przyjść, wypożyczyć. Na pewno każdy znajdzie swój rozmiar.
4: Mówi Natalia Szrama. Szczegóły na stronach elbląskiego Mosiru. A więcej materiałów, zdjęć i filmów na sk.pl oczywiście.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Live Remix. NSK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.
0: To jest SK Live.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
0: SK Live Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. SK Live Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
3: For all the best in trance and progressive.